0: To Leona Lewis tuż przed godziną 6 w Radiu Centrum na 106.4. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas bardzo, bardzo upalny dzień. Jak bardzo gorąco będzie dzisiaj w regionie? Sprawdzamy już teraz.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na dziś.
0: Korzystajcie z dość przyjemnego i rześkiego poranka. Teraz na termometrach niespełna 20 stopni, ale z każdą godziną będzie coraz cieplej i dziś naprawdę upalnie. Maksymalnie do 35 stopni w Kaliszu, Ostrowie i okolicy przy pełnym słońcu od samego rana aż do wieczora.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 6. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie. Trwało to kilka minut. Premier Donald Tusk spotkał się w Lublinie z Wołodymyrem Zełenskim. Hiszpański adwokat ukarany za korzystanie ze sztucznej inteligencji. Dorota Wartycka, dzień dobry. Na początek Lubelszczyzna, gdzie dziś nad ranem około 3.50 zawyły syreny alarmowe. System wczesnego ostrzegania i alarmowania m.in. na terenie Lublina został uruchomiony zgodnie z decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z operowaniem rosyjskiego lotnictwa na terenie Ukrainy. Po kilku minutach alarm został odwołany. Ponad godzinę trwało spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Doszło do niego wczoraj w Lublinie. To było pierwsze spotkanie po wybuchu konfliktu na linii Polska-Ukraina związanego z przyznaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Premier Donald Tusk przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed Urzędem Wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
5: Zobaczysz prezydenta Ukrainy? Jakby, jestem tutaj.
6: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski, przyjeżdża pan z Ukrainy po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
7: Specjalnie pani przyszła?
8: Tak, uwielbiam pana premiera, no i kibicuję Ukrainie.
7: Teraz tyle hejtu się wylewa.
8: No strasznie, naprawdę. No ja to nie mogę na to patrzeć w ogóle. Coś okropnego, przecież bronią i nas przy okazji, prawda?
3: Zaczyna się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Aby zwołać referendum, potrzeba 132 tysięcy podpisów mieszkańców stolicy, a ci są w tej sprawie podzieleni.
9: Idiotyzm. No. Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
10: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
11: No, jak każdy człowiek popełnia pewne błędy, w szczególności to betonowanie Warszawy. To jest bardzo smutne.
12: Mój syn był uczniem Rafała Trzaskowskiego. Na kolegium Civitas, jak były wybory, to mówił: mamo, nie rób mi tego, dostałem czwórkę. No i jakby poszłam za synem.
3: Na ulicach Warszawy podpisy będą zbierać wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Pogoda w Polsce robi się coraz bardziej słoneczna, a lekarze przestrzegają przed wystawianiem skóry na promienie słoneczne, zwłaszcza podczas przyjmowania pewnych leków. Niektóre antybiotyki, na przykład na zapalenie pęcherza czy oskrzeli, mogą powodować fotouczulenie, mówi toksykolog ze szpitala Franciszka Raszej w Poznaniu dr Eryk Matuszkiewicz.
13: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, swędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
3: Ekspert dodaje, że przy przepisywaniu leków warto zapytać o to lekarza. Przypomina także o stosowaniu kremów z filtrem i zakrywaniu skóry przed słońcem, zwłaszcza, że słonecznie i upalnie ma być w większości kraju co najmniej do końca tego dnia. Hiszpański adwokat na Wyspach Kanaryjskich ukarany grzywną w wysokości 840 euro za wykorzystanie w piśmie procesowym słów, które podpowiedziała mu sztuczna inteligencja. Były one ujęte w cudzysłów, jednak nie istnieją wśród sentencji Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem sądu to naruszenie zasad wykonywania zawodu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
0: 4 minuty, mamy już po godzinie 6. No i początek kolejnego dnia w tym tygodniu. Czwartek to mały piąteczek, to już taki przed weekend, więc nic tylko korzystać i pędzić w kierunku weekendu. Ale póki co rzeczywiście bierzemy się za bary z tym czwartkiem, rozprawimy się z nim od samego rana i będzie dobrze. Tomek Michalak, dzień dobry, witam, zapraszam. Wraz z doskonałą pogodą za oknami będziemy dla was tworzyć taki oto duet.

0: Tego wam życzę od samego rana, żeby tak było wam gdziekolwiek jesteście, w domu, w pracy, w samochodzie, może jeszcze pod ciepłą kołderką, żeby wam było idealnie. 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry tym, którzy teraz włączyli radio, którzy już są dobrze nastawieni na 106,4 FM. Do 11 będę mieć dla was dużo muzyki na lato i na wakacje i mam nadzieję porcję dobrych wiadomości. 30 dzień lipca w kalendarzu. Świętuje dzisiaj m.in. Julita. Warto też z życzeniami udać się do Maksyma, do Pawła, do Piotra oraz do pana Zdobysława. A gdyby Zdobysława w waszym bliskim gronie przyjaciół nie było, to pamiętajcie, że jest także Leopold. O, panie i panowie, wszystkiego dobrego. Mamy 211 dzień roku, do końca 154 dni, a dzień jest nadal dłuższy od najkrótszego, ponad 7,5 godziny, ale skróciło nam się już, ubyło nam dnia, godzina i 6 minut mniej niż to jeszcze było w czerwcu. Niemniej jednak nie narzekamy, idziemy do przodu. Za chwilę muzycznie na 106,4 Fleetwood Mac oraz David Guetta. Dzień dobry.
1: Reklama. Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Reklama.
3: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego

To już 18 minut po godzinie 6, a ja zaglądam do porannej prasy, co tam w kolorowych tabloidach, a proszę bardzo, na przykład Ilona Ostrowska na pierwszej stronie jednej z gazet, która nie była gotowa na sukces Rancha, stwierdziła, że po tym wielkim sukcesie fani koczowali pod jej domem, a takich rzeczy to my nie lubimy. Oj nie, oj nie. Pechowe wakacje Katarzyny Dowbor, słynna prezenterka telewizyjna i nie tylko, doznała kontuzji podczas urlopu w Hiszpanii, a do tego była też awaria. No, zdecydowanie nie są to wymarzone wakacje, jeszcze tylko brakowałoby tego, żeby nie zabrali pani Kasi na pokład samolotu na przykład, bo będzie ten słynny overbooking i pani Kasia zostanie w Hiszpanii na dłużej. Okej, co jeszcze? W gazetach Polityka i taki tytuł widzę. Prezes odrodzi się jak Feniks. Którego prezesa temat dotyczy? Proszę sobie spojrzeć do gazety odpowiedniej i będziecie wiedzieli wszystko. Jestem trochę zawiedziony, bo dzisiaj w prasie nie ma dodatku dotyczącego emerytur. A zawsze było, prawda? Czy będzie większa, czy niższa, jaka waloryzacja? A dzisiaj dali sobie spokój, więc mamy dzień bez emerytur w prasie porannej. Na pewno to nie będzie dzień bez muzyki w Radiu Centrum, więc wracamy do grania. Kacperczyk, Vito Bambino, a w kolejce panowie z Modern Talking.

0: Radio Centrum.
1: 27 minut po godzinie 6. Za moment wyjedziemy na drogi południowej Wielkopolski. Oczywiście póki co na trasach spokój, oby tak zostało, ale powiem wam, gdzie się stoi, gdzie się jedzie, gdzie także pracują drogowcy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
4: 6.30 i czas na pierwszą rundę po drogach południowej Wielkopolski. Sprawdzamy, jak wspomniałem, gdzie się stoi i gdzie się jedzie. Najczęściej jednak jedziemy, a jeżeli postoimy, to w miejscach, w których zaczną lada moment, pewnie o 7.00 pracować drogowcy. Droga numer 12 za Kaliszem w kierunku Opatówka na wysokości Zduny. Oczywiście tam nadal prace, które potrwają do końca 2026 roku. Za Ostrowem Wielkopolskim w kierunku Krotoszyna także zwalniamy na wysokości Zacharzewa i nieco dalej też. Droga numer 36 na tym fragmencie jeszcze jest w remoncie, powstają ścieżki rowerowe. A poza tym po regionie jedziecie bez większych utrudnień. W Kaliszu teraz ruch niewielki, przez miasto przejedziecie bez żadnych problemów. Trasa Kalisz-Ostrów Wielkopolski do pokonania w kilkanaście minut bez zatorów, nawet w Czekanowie, gdzie jest taki punkt obowiązkowy, jeżeli chodzi o postój. A w Ostrowie Wielkopolskim drogowców spotkacie dzisiaj na Leduchowskiego, bo przebudowa tej ulicy na dużym odcinku wkracza już w tą finałową fazę, więc tam sporo utrudnień. Szerokości na drogach, jeżeli widzicie utrudnienia, dajcie znać.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Tymczasem to już pewne, rząd planuje wprowadzić być może na dniach mechanizm osłonowy, który obniży ceny paliw na stacjach tuż pod koniec wakacji. Nowe regulacje będą zawierać, podobnie jak ostatnio, górny limit cen detalicznych, benzyny i oleju napędowego.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
4: Za 27 minut 7.

0: Za 20 minut będzie godzina 7. Jeżeli ktoś właśnie teraz się obudził i miał taki plan, żeby zdążyć do pracy na 7, to już po wszystkim. Proszę się nie spieszyć. Trzeba zadzwonić do kierownika i spokojnie zjeść śniadanie. Dojechać na 8 na przykład. Za chwilę Urszula, za chwilę także No Mercy, a za kilka minut sprawdzimy, kto urodził się przed laty właśnie 30 lipca. Dzień dobry.
1: Radio Centrum. Reklama.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
4: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
8: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

Za 15 minut godzina 7. Zaglądamy do kalendarza. 30 dzień lipca. Kto się urodził przed laty? Proszę, to grono jest dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo bogate. W 1863 roku, dawno temu, na świat przyszedł Henry Ford. Tak, ten odpowiedzialny za samochodowego Forda. W 1941 roku urodził się kanadyjski wokalista, autor wielu przebojów tamtych lat, Paul Anka. A 6 lat później na świat przychodzi aktor, filmowiec, ale także zawodowy kulturysta swego czasu, niejaki Arnold Schwarzenegger. W 1958 roku, muzycznie już, urodziła się angielska piosenkarka Kate Bush, a 10 lat później, w 1968, polski lekkoatleta, chociaż wielokrotny mistrz olimpijski, Robert Korzeniowski. No to kończymy muzycznie. W 1970 urodził się Christopher Nolan, brytyjsko-amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy. A urodzeni 30 lipca są podobno bardzo oryginalni towarzyscy. Osiągają powodzenie w zawodach, które wymagają odpowiedzialności, mają dobrą rękę do interesów, no i zwykle zdobywają majątek. Mają też pewne wady, żeby nie było za pięknie, to zazdrość i trudno też im zapomnieć o doznanych urazach. Mają za to wysokie poczucie własnej godności. W miłości mają powodzenie, są też bardzo namiętni i uczuciowi. Szczęśliwa cyfra urodzonych 30 lipca to 1, kamień szlachetny to granat, a sprzyjający Wam znak zodiaku od samego rana to skorpion. No to wszystkiego dobrego dla Was. Gram dalej, No Mercy, muzyczna podróż do przełomu lat 90. i nie tylko. Where Do You Go? Już teraz. Radio Rano. I gra muzyka.

0: To nie była spokojna noc dla mieszkańców Lubelszczyzny nad ranem. Tam w Lublinie zawyły syreny alarmowe. Włączono je z uwagi na zagrożenie, a więcej na ten temat w wiadomościach o 7.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.
1: Centrum Radio

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczny poranek, ciepły poranek, 21 stopni teraz w regionie, a z każdą godziną będzie coraz cieplej, już około 11.30 i dziś bardzo upalnie do 35 stopni na południu Wielkopolski. Pełne słońce, na niebie właściwie nie będzie chmur, pojawią się dopiero późnym popołudniem, ale nie przyniosą nam opadów deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 7.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Syreny alarmowe zawyły dziś nad ranem na Lubelszczyźnie. Jest areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. 27 września odbędą się przedterminowe wybory w Krakowie. Dorota Werdecka. Dźwięk syren alarmowych obudził nad ranem mieszkańców Lublina. Włączone jest uwagi na zagrożenie w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wybuchy było słychać m.in. w Lwowie, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
5: Koło godziny 3.50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało polecenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do uruchomienia syren alarmowych. Oznacza to, że został uruchomiony system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
6: Alarmy zostały uruchomione w związku z czym?
5: Z zagrożeniami, uderzeniami z powietrza i zgodnie z tą procedurą wojewoda lubelski polecił uruchomienie syren alarmowych.
4: Z naszych informacji wynika, że służby pracują w terenie, między innymi w różnych miejscach na Lubelszczyźnie. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli coś niepokojącego. Takie sprawdzanie odbywa się między innymi w okolicach Chełma i Hrubieszowa. A jak podaje mer Kijowa, w nocy w stolicy Ukrainy było słychać również syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. Rosja atakowała pociskami balistycznymi. Ukraińskie media donoszą też o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Czerkasów, Krzywego Rogu i w obwodzie sumskim. A wczoraj w Lublinie prezydent Ukrainy spotkał się z polskim premierem. Wołodymyr Zełenski niespodziewanie w drodze powrotnej z Waszyngtonu zrobił przystanek w Polsce i spotkał się z Donaldem Tuskiem. To pierwsze takie spotkanie od czasu polsko-ukraińskiego sporu o nadanie jednej z wojskowych jednostek na Ukrainie imienia bohaterów UPA. Sąd we Wrocławiu zdecydował, że dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie pary obywateli Ukrainy 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Do ataku doszło w niedzielę. Zatrzymani to 27-letni Tomasz M. i 45-letni Adam C. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokuratorka Beata Łęcka.
7: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie jego nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
4: Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn bije dwójkę młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. 27 września odbędą się przedterminowe wybory na urząd prezydenta Krakowa. Taki termin podał premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
8: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
4: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. Paul Anka kończy dziś 85 lat. Piosenkarz, którego utworów świat słuchał w latach 60. i 70. największą sławę zdobył piosenką Diana, która w 1957 roku trafiła na pierwsze miejsca list przebojów w Europie i USA. Do dziś Paul Anka jest aktywny zawodowo, pisze, tworzy piosenki i śpiewa.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. To będzie kolejny sezon bez polskiego zespołu w Lidze Mistrzów. Już po pierwszych meczach eliminacyjnych odpadł zarówno Lech Poznań, jak i Górnik Zabrze. W wyjątkowo kompromitującym stylu zrobił to mistrz Polski. Po wygranej w Danii 4-1 rewanż z Orchus miał być formalnością, ale goście strzelili 3 gole i doprowadzili do dogrywki, a po niej było 4-1 i wszystko rozstrzygnęły karne i Lech je przegrał. Górnik dzielnie walczył z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce, zremisował 1-1, ale tydzień wcześniej w Stambule przegrał 0-1 i odpadł tytuł z rywalizacji. Oba zespoły powalczą teraz o Ligę Europy. Lech zagra z Klaksvik z Wysp Owczych, a Górnik ze zwycięzcą dwumeczu Twente Enschede Ferencvaros Budapeszt. Zaskoczenie i oburzenie to najczęstsze reakcje kontynentalnych federacji i związków krajowych za najnowszy pomysł FIFA dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym mundialu. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. W podobnym tonie wypowiada się Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
10: Ten plan jest pewnego rodzaju naruszeniem pewnej świętości, pewnej integralności sportu, to na co szczególnie zwraca uwagę Europa, która stoi tu w dużej opozycji, między innymi za pośrednictwem UEFA. Natomiast realnie oddanie 20%, czyli pakietu mniejszościowego, faktycznie większość pozostałaby w rękach FIFA, to rozwadnianie własności nad światowym futbolem, bo tak możemy nazwać te asety komercyjne.
9: Oddanie 20% praw do mundialu odbiłoby się na widowisko.
10: W tym modelu raczej nikt by nie myślał o tym, czy piłkarze grają może zbyt dużo, czy ten produkt faktycznie jest takiej jakości, mówię o produkcie piłkarskim i tych mistrzostwach, jaki jest pożądany przez widzów. No to krótko mówiąc, dostalibyśmy taką papkę, którą niestety jako konsumenci musielibyśmy przyjmować.
9: UEFA w oświadczeniu napisała o przekroczeniu granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. Kamil Majchrzak odpadł z turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Przegrał z rozstawanym z numerem 3 Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6-4-6. A dziś w stolicy USA w 1/8 finału zagra Magdalena Fręk. Jej rywalką będzie rozstawona z jedynką Jessica Pegula.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po godzinie 7:00, Tomek Michalak, dzień dobry tym, którzy teraz włączyli radio. Fajnie, że jesteście gdziekolwiek, może w samochodzie, a może już w biurze, w pracy. Gramy to bardzo dobrze, bo mamy dla was dużą porcję muzyki na lato i na wakacje. I to takiej muzyki, która sprawi, że dzień w pracy minie wam szybciej. Jeżeli ktoś właśnie przy śniadaniu albo przy porannej kawie, to również smacznego. Ja ruszam po kawę, bo póki co jeszcze jej brakuje.
1: Centrum Radio Centrum.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Już w ten piątek, 31 lipca o 19:00 zapraszamy na wyjątkowy wieczór żużlowy na Ostrowskim Stadionie Miejskim. Monfin Magnus Ostrów Wielkopolski podejmie Dakar Development Rzeszów. Podczas meczu oficjalne pożegnanie światowej legendy żużla, Taja Wufindena, trzykrotnego indywidualnego mistrza świata. Bądź częścią tego wydarzenia. Ten piątek, 19:00, Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Bilety online i w biurze klubu.
0: Reklama.
6: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: Kwadrans po siódmej, zaglądamy wysoko w gwiazdy. Baranie, ty mów głośno o swoich sukcesach, zamiast być przesadnie skromnym. Uwierz w siebie i częściej się uśmiechaj, a łatwiej osiągniesz sukces.
4: Byk!
3: Jeśli chodzi o byka, ten powinien uważać na słowa i omijać irytujące osoby. Może nawet postąpić wbrew przepisom dzisiaj, a to nie wszystkim się spodoba. Najlepiej zajmij się sprawami, które wymagają koncentracji i wysiłku. Bliźnięta poczują, że są w stanie pokonać różne trudności. Działaj, ale nie bądź nerwowy i weź pod uwagę, że inni ludzie, choć nie zawsze się z tobą zgadzają, chcą dla ciebie dobrze. Raku, bądź energiczny i wesoły, a dzień szybko minie. Merkury ci sprzyja, więc śmiało zabierz się za ważne zadania. Po południu wybierz się na szybkie zakupy. Lwie, będziesz dzisiaj konkretny i zdecydowany i skoncentrujesz się na kilku ważnych sprawach. Żadne zamieszanie, żadne plotki nie będą miały na ciebie absolutnie żadnego wpływu. Panna zajmie się obowiązkami, żeby nie mieć żadnych zaległości. Wywiąże się z tego, co obiecała innym ludziom, ale wieczorem zadba o swoje prywatne sprawy. Kolacja we dwoje będzie dzisiaj doskonałym pomysłem. Waga zachowa opanowanie i optymizm i da sobie radę z kilkoma wyzwaniami. Finanse i organizacja pracy to także dzisiaj twoja specjalność, droga Wago. Jowisz sprzyja zjednywaniu sobie przyjaciół, a nawet zdobywaniu popularności. Skorpionie, czeka cię nieco więcej obowiązków niż zwykle, ale dasz sobie z nimi radę. Zrób plan działania i trzymaj się go kurczowo, wszystko się uda. W relacjach z ludźmi bądź dzisiaj ostrożny, bo możesz reagować zbyt emocjonalnie. Strzelcu, oprócz tego, że księżyc sprzyja sukcesom, masz dzisiaj szczęście w sprawach finansowych. Pomyśl o potencjalnych korzyściach, ale nie daj się wplątać w żadne intrygi, a pomysłów będzie dzisiaj sporo. Koziorożec powinien być czujny, bo Merkury w opozycji do twojego znaku sprzyja nieoczekiwanym wydarzeniom. Przy okazji możesz dzisiaj dobić korzystnego interesu. Nie przejmuj się za bardzo postępowaniem innych ludzi, bo możliwe, że niepotrzebnie się do kogoś zrazisz. Wodniku, twoje nowe pomysły spotkają się z uznaniem, a ktoś surowy stanie się bardziej wyrozumiały. Po południu będzie sporo czasu na odpoczynek, a na randce, jeśli taka się szykuje, ktoś spełni twoje marzenie. No i jeszcze ryby. Przejmiecie się niesprawiedliwymi decyzjami i dzięki temu różne skrzywdzone osoby znajdą w was obrońcę. Będziecie skutecznie działać, nie przestraszycie się nikogo. W pracy ktoś doświadczony pomoże wam szybko uporać się z obowiązkami.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.

0: 21 minut po siódmej, za nami muzycznie panowie z formacji Wilki, ze mną Dawid Nawrocki, który będzie mówić no właśnie o czym? O wilkach, o tych o czym będziesz mówić, powiedz?
1: Nic tak nie rozbudza ludzi o 7:21 jak przemyt.
0: Przemyt.
1: Narkotyków.
0: Do
1: aresztu śledczego.
0: Tak, to takie wilki, no to tylko
1: zależy
0: wilki.
1: Jakie przeświadczenia, poglądy mają nasi słuchacze, no ten przemyt był nieudany, więc to w zależności,
0: tak,
1: albo się cieszycie, albo nie, w zależności
0: okay, dobrze,
1: czy jesteście prawymi obywatelami, czy jednak
0: no i teraz, jak z tego wybrniesz, dobrze, a jednak na przekór, dobrze, okej.
1: Okay. No, ja osobiście, no...
0: Już wszystko powiedziałeś.
1: Wiadomo.
0: A więcej konkretów na ten temat w wiadomościach
1: tylko.
0: I nie tylko o 7:30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
5: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź

0: 7:30 na zegarach i czas na wiadomości, które ma dla Was Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Próbowała przemycić narkotyki do aresztu, teraz sama ma problemy. Ponadto ostatni seans tegorocznego Kina na Sztuki, a w sporcie lotnisko w Michałkowie, które będzie gościć mistrzostwa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Żeby urozmaicić ukochanemu pobyt w areszcie śledczym, próbowała przemycić dla niego narkotyki. Schowała je pod językiem. Mowa o 34-letniej Kaliszance, która przyjechała na widzenie do partnera przebywającego w areszcie śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Zakazany prezent funkcjonariusze odkryli w czasie przeszukania kobiety.
3: Funkcjonariusze służby więziennej podczas kontroli przed widzeniem z osadzonym ujawnili przy kobiecie substancje, które nie powinna w ogóle wnosić na teren jednostki penitencjarnej. Jak ustalono, mieszkanka Kalisza próbowała przemycić niewielkie foliowe zawiniątko z suszem roślinnym, ukrywając je pod językiem. Czujność funkcjonariuszy sprawiła jednak, że plan się nie powiódł. Na miejsce wezwano policjantów, którzy zatrzymali 34-latkę i przewieźli ją do ostrowskiej komendy. Wstępne badania zabezpieczonej substancji wykazały, że jest to marihuana.
2: Powiedział Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. W czasie przesłuchania kobieta przyznała, że miała świadomość, iż wnosi substancję zabronioną, jednak liczyła na to, że nie zostanie wykryta podczas kontroli. Teraz Kaliszanka stanie przed sądem.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Czas na ostatni tegoroczny seans w ramach Kina na Sztuki w Galerii Tarasina w Kaliszu. Dla zainteresowanych, kiedy on się odbędzie, śpieszymy z odpowiedzią.
4: Zapraszamy w czwartek do Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina o godzinie 21.
2: A zapraszał Stach Szabłowski, dyrektor Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina. Seans filmu Rimini z 2022 roku odbędzie się w Zielonej Strefie na dziedzińcu galerii. Wstęp wolny. Finisz 24. szybowcowych Mistrzostw Europy nie oznacza końca podniebnych zmagań w Michałkowie w tym sezonie. W drugiej połowie sierpnia na lotnisku pod Ostrowem zostanie rozegrana kolejna duża impreza, tym razem rangi ogólnopolskiej i regionalnej. O szczegółach Radiu Centrum opowiedział Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego.
5: No jest pełne 3 tygodnie przerwy. W międzyczasie oczywiście nasza bieżąca działalność i tak od 19 sierpnia do 29 będą 54. szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz zawody Ostrów Glide. Już na ten moment mamy zgłoszonych 74 zawodników, więc zawody też z dosyć sporą liczbą pilotów w 4 klasach łącznie. Także od sierpnia zapraszamy również na śledzenie zmagań.
2: Dodajmy, że zarówno w Mistrzostwach Polski Juniorów oraz w zawodach Ostrów Glide wystartują piloci Aeroklubu Ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut już będzie godzina 8. Mamy bardzo spokojny poranek na drogach południowej Wielkopolski. Warunki do jazdy są doskonałe. Nie ma informacji o kolizjach i o wypadkach i oby tak właśnie pozostało. Drogowcy pracują w miejscach, które już są takimi stałymi punktami na mapie utrudnień południowej Wielkopolski. W Kaliszu i okolicach to przede wszystkim prace na drodze numer 12 tuż za Kaliszem na wysokości Zdun. Prace potrwają do końca tego roku, więc korzystajcie z objazdów, bo w godzinach szczytu, już pewnie zdążyliście się o tym przekonać, jest tam spory korek. W Ostrowie Wielkopolskim z kolei mamy pracę na ulicy Leduchowskiego i tutaj rzeczywiście sporo utrudnień od Piłsudskiego do Strzeleckiej. No i także rozpoczął się remont ulicy Wrocławskiej. Tam prace potrwają kilka miesięcy i drogowcy już też poustawiali nam szykany w kilku miejscach. Trzeba jechać slalomem i w godzinach szczytu też może to być dość uciążliwe. W Krotoszynie uważamy na ulicy Raszkowskiej na wysokości świateł. A poza tym przez region jedziemy bez problemu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Wszystko wskazuje na to, że już niedługo ruszy rozbudowa autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu, tak informuje minister infrastruktury. Kierowcy na poszerzenie tej trasy czekają od wielu lat, ale zanim podróż będzie bardziej komfortowa, no to trzeba będzie pocierpieć, bo czeka nas wiele miesięcy ograniczeń na trasie między stolicą a Łodzią.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
10: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
11: Za 15 minut będzie 8:00.

To Harry Styles za 13 minut ósma. Tymczasem sieć obiegła informacja, że ponad 500 lat temu w Watykanie grano w piłkę. Tak, był futbol, Calcio Fiorentino, czyli tak zwany futbol florencki. O tym właśnie poinformowała oficjalna strona FIFA. Mecz sprzed 500 lat przedstawiono tam jako jeden z najstarszych śladów piłkarskiej tradycji w Watykanie. Byli zawodnicy, były bramki, trochę inne zasady, bo przypominało to połączenie piłki nożnej oraz rugby, bo można było tę piłkę chwycić, można było zawodnika sprowadzić do parteru i unieszkodliwić. Nikt nie mówił wtedy o faulach, żółtych i czerwonych kartkach. Ale niemniej jednak grano wtedy w gałę, w piłkę, w futbol, w calcio i to było 500 lat temu. I nachodzi mnie o poranku taka refleksja. Ten kontynent gra w tę piłkę ponad 500 lat, a my nadal na mistrzostwach mamy mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor.

0: Za 6 minut będzie godzina 8 na Lubelszczyźnie. Podczas nocnego ataku Rosji na Ukrainę coś spadło na okoliczne pola i stworzyło gigantyczny krater. O tym informują mieszkańcy na miejscu, są także niezbędne służby, a więcej na ten temat w wiadomościach o 8.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
7: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
8: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
2: Reklama.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami słonecznie i dziś będzie upalnie, nawet do 35 stopni na południu Wielkopolski. Gorąco, gorąco, bardzo, bardzo. I oczywiście też bez opadów deszczu dzisiaj w całej południowej Wielkopolsce. Teraz na termometrach już 22, 23 stopnia. Według synoptyków 30 przekroczymy około 11.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 8.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Służby zabezpieczają krater na Lubelszczyźnie po nocnym alarmie. Mieszkańców regionu obudziły dziś nad ranem syreny alarmowe. Fala upałów i pożary, walczą z nimi kolejne kraje. Dorota Wardycka. Krater o średnicy około 10 metrów zabezpieczają służby w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu w odległości około 2 km od zabudowań policjanci odkryli lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Wcześniej służby dostały zgłoszenie o wybuchu. Po tym jak nad ranem około 3:50 na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Po kilku minutach w Polsce alarm odwołano. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi atakami poderwało myśliwce. Sytuację od rana śledzi nasza lubelska reporterka Anna Gmitrek-Zabłocka.
5: Na ten moment wiemy tyle, że około godziny 3:50 zawyły syreny alarmowe i po kilku czy niespełna 10 minutach ten alarm został odwołany, czyli syreny zawyły ponownie. Było to związane z zagrożeniem atakiem z powietrza, potwierdza to rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
6: Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
5: Mieszkańcy nie kryją, że syreny wielu z nich obudziły, tak jak panią Wandę.
7: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyć. Przestało i później znowu, dwa razy.
5: Jednocześnie mam też informację, że trwa przeszukiwanie terenu w niektórych miejscach na Lubelszczyźnie, między innymi w powiatach biłgorajskim i janowskim.
4: A to w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Z pożarami lesów walczy coraz więcej krajów. Po Hiszpanii i Francji są to Grecja, Portugalia i Turcja. Walkę z żywiołem będą utrudniać silne upały. W wielu krajach temperatura znów przekroczy 40 stopni. Intensywne pożary jeszcze bardziej podnoszą i tak wysoką temperaturę, a wtedy akcje strażaków bywają nieskuteczne. Mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
8: Im pożar jest bardziej rozwinięty i przyjmuje większy rozmiar, to on decyduje tak naprawdę o tym, jak on się będzie rozprzestrzeniał. On właśnie kształtuje warunki swojego dalszego rozwoju.
4: W Portugalii w pożarze łąk ostatniej nocy spłonęło ponad 20 domów. Trwa ewakuacja mieszkańców. Walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także dbałość o prawa obywatelskie w dobie rozwoju technologii i sztucznej inteligencji. Między innymi te cele stawia przed sobą nowo zaprzysiężona rzecznik praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram.
9: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
4: Nowa rzecznik zapowiada też starania o otwarcie delegatury Biura RPO we wschodniej Polsce. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w naszym kraju. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. A to drzewo nigdy nie zimuje w Polsce, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
10: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę.
4: Lipa lśniąca naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy do kantorów. Średnia cena euro to 4 zł 33 grosze, dolar amerykański 3,78, frank szwajcarski 4,63 i jeszcze funt brytyjski 5 zł 4 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut mamy już po godzinie 8. No to dzień dobry wszystkim, którzy teraz włączyli radio, którzy są już na 106.4 FM, gdziekolwiek, w pracy, może w samochodzie, może w domu, a może gdzieś słuchawki na uszach i na zakupach też wam przygrywamy. To dobrze. Dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, więc tej przyjaźni, tych dobrych momentów z najbliższymi jak najwięcej życzę. I jeśli chodzi o muzykę, to razem z chłopakami z Demono uderzam prosto w serce. Gramy. A w kolejce m.in. Niko Santosz.

0: Reklama. Już w ten piątek, 31 lipca o 19:00 zapraszamy na wyjątkowy wieczór żużlowy na Ostrowskim Stadionie Miejskim. Monfin Magnus Ostrów Wielkopolski podejmie Dakar Development Stal Rzeszów. Podczas meczu oficjalne pożegnanie światowej legendy żużla, Taja Wufindena, trzykrotnego indywidualnego mistrza świata. Bądź częścią tego wydarzenia. Ten piątek, 19:00 Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Bilety online i w biurze klubu.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: To Kaira i Hania Kuzimowicz z nowym numerem Szkoda na to łez. To jest kawałek, który możecie wspierać w głosowaniu do kolejnego notowania listy Top 30. Jest tam zestaw kilku naprawdę fajnych, nowych propozycji na lato i na wakacje. Kawałek Margaret, jest Teddy Swims, jest Oceana, która powraca z, myślę, takim wakacyjnym przebojem po wielu latach, kiedy wyśpiewała nam na Euro 2012 słynny przebój. No i także chłopak i z Zakopower wrócili z numerem O ten tu to ja. O właśnie, taki tytuł. rc.fm i zakładka lista przebojów dla was. Tam głosujecie i tam wybieracie swoje ulubione kawałki. A kolejne notowanie oczywiście w piątek, tuż po godzinie 20.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: 22 minuty po 8, Dawid Nawrocki ze mną już. O tym, co w wiadomościach za kilka minut.
1: Niewątpliwie minione lata to duże sukcesy Nawrockich wszelkiej maści. Wiadomo, moja 4-letnia kariera w Radiu Centrum.
0: Tak, twój prezydent, świadczy. Tak.
1: Nie tylko mój, nasz, wszystkich.
0: Okej, no kontynuujmy. Tak. No, ale znaczy, nazwisko, nazwisko macie zbliżone, tak, no, żeby nie mówić, że identyczne.
1: Sukcesy też. Aha. No ale panie o tym nazwisku również osiągają sukcesy. Tak. Aleksandra Nawrocka z Ostrowa Wielkopolskiego, tenisistka stołowa, sukcesy w młodzieżowym tenisie stołowym, ale te nadzieje, marzenia sięgają wyżej, o tym już za kilka chwil.
0: To ja tylko powiem, że Nawrockich pod dostatkiem w tym kraju i każdy robi coś ciekawego.
1: No, może z takim być? Nazwiskiem to same sukcesy trzeba
0: jasne,
1: osiągać.
0: Jasne.
1: To, wiesz, prysponuje to.
0: Wróć, przeczytasz, zobaczymy, czy odniesiesz sukces to o 8:30.
1: Ale czemu mi źle?
0: Nie życzę ci źle. No, same dobre te energie
1: płyną. Nawrocy są wysoko.
0: Tak,
1: lepiej
0: dobrze.
1: Życzyć dobrze.
0: Już, grajmy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie.

0: Flak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Matbut Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.

0: 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Punktualnie 8:30, czas na wiadomości, które ma dla Was Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dwa wyjątkowe spotkania w Cekowie, ostrzeżenia w sprawie upałów, a w sporcie tenisistka stołowa, która marzy o medalu igrzysk.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Ceków Kolonia będzie upamiętniać Powstanie Warszawskie. Na jutro zaplanowano wyjątkowe spotkania w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu lokalnych władz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie oraz miejscowej biblioteki.
3: W Cekowie w restauracji Magnolia. Pierwsze spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00. Będzie to spotkanie autorskie z Marią Danutą Łeszyk, wnuczką Łucji i Stefana Adamczyków, powstańców warszawskich, którzy po wojnie w 1945 roku zamieszkali w Cekowie i prowadzili blisko 20 lat aptekę. Maria Danuta Łeszyk opisuje w książce historię swojej rodziny, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim.
2: Zapraszała Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Tego samego dnia w tej samej lokalizacji, ale o 18:00 rozpocznie się spotkanie ze specjalnymi gośćmi.
3: O godzinie 18:00 będzie natomiast spotkanie ze znanymi dziennikarzami i historykami, którzy opowiedzą nam o Powstaniu Warszawskim, dane informacje od uczestników powstania, a także na podstawie relacji naocznych świadków. Będą to Magdalena Rigamonti, Cezary Korycki oraz Jan Jakub Grabowski.
2: Dodaje Laura Wojtysiak. Na spotkaniu będzie możliwość zakupu książek autorstwa prelegentów, natomiast książka Marii Danuty Łeszyk będzie prezentem dla wszystkich uczestników spotkania. Wstęp jest wolny.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Na koniec lipiec zgotuje nam upały i MGW wydał dla południowej Wielkopolski pomarańczowe ostrzeżenia o upałach. Alert drugiego stopnia będzie obowiązywać dzisiaj od 12 do 20 jutro. Temperatura maksymalna w czwartek ma wynosić od 31 do 34 stopni Celsjusza, a w piątek od 33 do 36 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 21 stopni. Ostrzeżenia o upałach obowiązują w całej Wielkopolsce. W zależności od regionu to alerty pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia. Dopiero co została mistrzynią Europy i brązową medalistką podczas Mistrzostw Starego Kontynentu do lat 15 w tenisie stołowym, a już nie boi się mówić o marzeniach sięgających kolejnych wielkich imprez. Mowa o Aleksandrze Nawrockiej z Ostrowa Wielkopolskiego, wychowance Orła Wysocko-Wielkie, reprezentującej aktualnie barwy Bronowianki Kraków. 15-latka opowiedziała Radiu Centrum o swoich planach i marzeniach na przyszłość.
4: No myślę, że takim głównym celem to olimpiada, wiadomo, gdzieś tam jakiś medal, ale teraz w listopadzie są Mistrzostwa Świata w Stambule i też będę próbować się na nie zakwalifikować. Jestem blisko, lecz tutaj już ranking jest ważny i zobaczymy, czy się uda.
5: To jakieś kwalifikacje będą, czy po prostu z rankingu tylko kwalifikujesz się?
4: Z rankingu. Obecnie jestem 57 na świecie w kategorii do lat 15. Jadą najlepsze 32 zawodniczki, także jeszcze mam kilka startów międzynarodowych przed sobą i będę próbować się zakwalifikować.
5: Czyli to trzeba zbierać punkty do rankingu, tak?
4: Tak, tak. Tutaj już reprezentacje nie powołują zawodników, tylko właśnie już z rankingu światowego.
2: Aleksandra zaznacza, że zmiana barw klubowych i przejście do Krakowa pozwoliło jej na rozwój i duży progres. Zawsze jednak podkreśla, skąd się wywodzi i że pierwsze tenisowe kroki stawiała w Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego przy LKS Orzeł Wysocko-Wielkie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut będzie już 9:00, poranek na drogach południowej Wielkopolski mija nam bardzo spokojnie i tego Wam życzę, żeby tak zostało. Szerokości na drogach bezpiecznych kilometrów. Na drodze numer 12 oczywiście utrudnienia na wysokości Zdun i Opatówka. O poranku drogowcy wrócili na trasę, wrócił także ciężki sprzęt i pojawiły się utrudnienia. Są miejscowe zwężenia, sygnalizacja świetlna. Korek w okolicach Zdun jest murowy. murowany. Kalisz Ostrów Wielkopolski, krajowa droga numer 25 przejezdna. Jedziecie tą trasą bez żadnych utrudnień. Po samym Kaliszu też przemykacie trasami bez większych problemów. Są oczywiście niewielkie remonty i utrudnienia, ale myślę, że nie dadzą wam się dzisiaj we znaki. W Ostrowie Wielkopolskim zwalniacie na Leduchowskiego, gdzie ekipy pracują nad nową nawierzchnią, i także na Wrocławskiej na sporym odcinku, gdzie już mamy kilka takich miejsc, kiedy trzeba jechać slalomem, ale póki co jeszcze obyło się bez większych zatorów i korków, a ten remont na Wrocławskiej potrwa kilka miesięcy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Myślałem, że jesteśmy specjalistami od tego, jak ominąć prawo, zwłaszcza to, które dotyczy kierowców, ale okazuje się, że są lepsi od nas. Szwedzka policja ostrzega przed nową metodą oszukiwania fotoradarów, która polega na nakładaniu na tablice rejestracyjne specjalnych folii lub preparatów odbijających światło. Podobno Szwedzi w wielu regionach już się w tym wyspecjalizowali.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 9:00.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
10: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
0: Reklama.
11: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Za kwadrans będzie godzina 9, a do mnie dołącza Maciej Gogołkiewicz. Cześć, witaj o poranku, wyspany.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście, że wyspany i nawet sernikiem już najedzony od samego rana.
0: A serniczek ci się tutaj skapnął, a to taki świeżutki?
1: Świeżutki oczywiście, no ale nie zdradzę, czy był z rodzynkami, czy bez.
0: Ale domowy wyrób, czy...
1: Jak najbardziej
0: jeszcze
1: domowy.
0: Jeszcze powiedz, że sam zrobiłeś.
1: Bez komentarza.
0: Okej, teraz taki ważny punkt programu.
2: Kalendarz muzyczny.
0: I przechodzimy dziś do daty, która dla wielu jest pewnie bardzo istotna, bo zabieramy was muzycznie do roku 1958.
1: 30 lipca 1958 roku w Bexley w Wielkiej Brytanii urodziła się Kate Bush, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Kate Bush, artystka, której nigdy specjalnie nie interesowało robienie kariery i bycie częścią show biznesu. Nie pragnęłam nigdy sławy, nie o tym marzyłam, chciałam po prostu robić swoją muzykę i nagrywać płyty, powiedziała kiedyś w jednym z wywiadów. W kalendarzu muzycznym zagramy.
0: No właśnie, Kate Bush, już teraz chciałem tylko powiedzieć, że coś tam jej wyszło, coś nie, bo karierę zrobiła jednak, dokładnie, choć nie chciała. No i przebojów zostawiła wiele i piękną muzykę tworzy. No to słuchamy.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama. Ogłoszenie.
3: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Ogłoszenie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: W południowej Wielkopolsce bezchmurne niebo i prawdziwie letnie temperatury od 34 do 35 stopni w cieniu. Dziś jedyny parasol, jaki może nam się przydać, to ten plażowy, bo ochłody możecie poszukać tylko na kąpieliskach w regionie. Średnia temperatura wody w jeziorach nie przekracza dzisiaj 22 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Niezidentyfikowany obiekt spadł w rejonie miejscowości Trnawa. Nad ranem mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe. Upały zmieniły turystykę. Na popularności zyskuje zjawisko nazwane coolcation. Dorota Wartecka. Służby potwierdzają, że niezidentyfikowany obiekt spadł w miejscowości Trnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Obiekt spadł na pole, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej.
5: Wojewodowie, samorządowcy uruchomili na swoim poziomie sygnały alarmowe. Te sygnały alarmowe mogli usłyszeć mieszkańcy województwa lubelskiego. To zagrożenie trwało mniej więcej około 10 do 11 minut.
4: Nikomu nic się nie stało, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują m.in. strażacy, zabezpieczają teren. Jak zapewnia kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej?
6: Nie było potrzeby gaszenia żadnego pożaru. Jak byliśmy na miejscu, nie było żadnego wybuchu.
4: W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą oraz w związku z tym, że około 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, podrwały się myśliwce. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 12 zostało rannych w wyniku całonocnego ataku Rosji na Ukrainę. Rosja wystrzeliła dziesiątki rakiet balistycznych i manewrujących, a także setki dronów. Celem były w większości duże miasta, ucierpiały Kijów oraz Lwów. Tuż przed atakiem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że zmasowany atak może być odpowiedzią Rosji na efekty jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Już dziś rusza SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Na ulicach Warszawy będą widoczni wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Będą zbierać podpisy pod odwołaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie 132 tysięcy podpisów. Tyle ważnych deklaracji jest potrzebnych, by referendum w ogóle się odbyło. Błażej Kulesza.
7: Zbiórka podpisów pod referendum, jak zapowiadał szef inicjatywy Maciej Wilk, ma być początkiem dyskusji o Warszawie.
8: Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat.
7: Nie będzie to wcale takie proste, mówi Piotr Szyszko, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Ciężko jest prowadzić debatę, ponieważ często ludzie są tak mocno przekonani o słuszności obecnej władzy, że nie chcą w ogóle słuchać żadnych argumentów.
7: Bo sami warszawiacy w sprawie prezydenta i referendum są mocno podzieleni.
10: To jest
7: decydowanie.
10: Idiotyzm, no.
7: A dlaczego?
10: Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
11: Różne sprawy mi się faktycznie podobają.
12: To trzeba zrobić po prostu zebranie podpisów i tyle, i wyjdzie dopiero.
7: Ale co najistotniejsze, większość mieszkańców stolicy nie wie o rozpoczynającej się zbiórce podpisów od referendum.
4: Fala upałów i pożary w południowej Europie zmieniają sposób planowania wakacji. Coraz więcej turystów wybiera chłodniejsze kierunki lub przesuwa urlopy poza szczyt sezonu, pisze Rzeczpospolita. Zjawisko określane mianem coolcation, czyli wakacje w chłodniejszym klimacie, zyskuje na popularności. Według badania portalu Booking.com blisko 3/4 ankietowanych bierze pod uwagę warunki pogodowe przy planowaniu urlopu, a 55% uważa, że niektóre popularne kierunki stały się latem zbyt gorące. Turystów zyskują kraje skandynawskie, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Dania. Liczba rezerwacji wzrosła tam nawet o blisko połowę.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ligi Mistrzów nie podbijemy, to chociaż spróbujmy dostać się do Ligi Konferencji. Dziś rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji dla dwóch polskich drużyn. Raków Częstochowa po wygranej u siebie 3-1 z Walettą zapowiada, że na Malcie też chce zwyciężyć, mówi pomocnik Oskar Repka.
14: Cel jest jasny, przejść do następnej rundy i wygrać ten mecz. To nie waży, czy jest zaliczka dwubramkowa. Zmierzyliśmy się z tym przeciwnikiem i przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre.
13: Trudniejsze zadanie przed GKS-em Katowice, który który przegrał tydzień temu w Żylinie z MKS-em 0-1, mówi pomocnik Gieksy Bartosz Nowak.
15: Myślę, że wyciągnęliśmy wiele, wiele dobrych momentów i tych złych też, żeby to poprawić w następnym spotkaniu. A przed nami mecz o wszystko. Gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach. I nieważne, jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
13: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30. Przypomnę, wczoraj w walce o Ligę Mistrzów Lech roztrwonił 3-bramkową przewagę nad Orchus i przegrał po rzutach karnych, a Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce 1-1, ale tydzień wcześniej przegrał w Stambule 0-1. To tylko pomysł, tak o planach jeszcze większej komercjalizacji Mistrzostw Świata mówi prezydent FIFA. Gianni Infantino zabrał głos po tym, jak środowisko piłkarskie wyraziło oburzenie na pomysł utworzenia nowej spółki do zarządzania turniejami, w której 20% udziałów trafiłoby w prywatne ręce. To niepowtarzalna okazja, by dać potężny impuls rozwojowi futbolu na całym świecie. Zbyt mała część rosnącej wartości komercyjnej piłki nożnej trafia do tych obszarów dyscypliny, które potrzebują jej najbardziej. Uchwycenie tej wartości wymaga dodatkowej wiedzy eksperckiej, odrębnej od samego zarządzania i rozwijania sportu. Natomiast co ważne, to tylko oferta, nie obowiązek.
16: It is just an offer, not an obligation.
13: Pomysłowi sprzeciwia się przede wszystkim UEFA, ale nie stanowi ona większości w gronie 211 federacji zrzeszonych w FIFA. Rozstawiony z trójką Taylor Fritz okazał się za mocny dla Kamila Majchrzaka w drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie. Polak przegrał z Amerykaninem 3-6, 4-6. A dziś w stolicy USA o trzecią rundę zagra Magdalena Fręch i rywalką będzie trzecia rakieta świata Jessica Pegula.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Na rano.
3: To już 6 minut po godzinie 9. Oczywiście kibicujemy naszym sportowcom i nie tylko, kibicujemy także naszym słuchaczom, żeby się dobrze wstawało i żeby to był dobry dzień. To najważniejsze.
17: Dzisiaj jakoś tak mam wrażenie, że się trudniej wstaje. Nie wiem, czy to perspektywa tego, że to będzie taki bardzo gorący dzień. Może?
3: Może i tak, albo perspektywa weekendu. Człowiek gdzieś się, wiesz, próbuje zregenerować przed tym czasem, kiedy będzie trzeba stracić odrobinę sił, bo kolejna impreza. O, ciocia zawoła na przykład, wujek.
17: No, to może być bardzo ciekawy weekend. Tak, to dobra. Prawda.
3: A co ty na to, żeby teraz summertime zrobić w radiu?
17: A mamy jakąś inną opcję? Absolutnie nie. No dzisiaj będzie bardzo ciepło, 34-35 stopni, no to mamy taki prawdziwy summertime.
3: Gramy dla was.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Kino Centrum prezentuje. Radio Centrum poleca.
1: Kwadrans po godzinie 9:00. My oczywiście tradycyjnie w czwartkowy poranek zaglądamy do Kina Centrum przy Łaziennej 6.
2: A dzisiaj okazja na to, żeby po raz ostatni obejrzeć o 16:50 włoski film O czym sobie nie mówimy, a o 19:00 Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. A ja już nie mogę doczekać piątkowych premier.
1: No właśnie, Jacek Jakubek z nami po raz kolejny. Witaj, witam kino.
3: Dzień dobry wszystkim.
1: I co tam macie przygotowane dla nas na piątek, bo kilka filmów, które obowiązkowo trzeba zobaczyć.
3: Tak, w piątek mamy trzy premiery aż. I tak, Ostatni Concierge. To jest taki film, który opowiada o luksusowym hotelu, ale tak naprawdę mówi o zmianach, o przemijaniu i jak trudno rozstać się z miejscem przez lata, które było naszym domem. W roli głównej William Dafoe, właśnie jako concierge, który całe życie poświęcił swojej pracy. I kiedy dowiaduje się, że hotel ma zmienić właściciela, robi wszystko, żeby go ocalić. Film został doceniony na festiwalu filmu w Wenecji. Krytycy szczególnie chwalili rolę Williama Dafoe. Zapraszamy, bo to niezwykły klimat, taki trochę melancholijny kino z subtelnym poczuciem humoru i pięknymi zdjęciami.
1: To o godzinie 18:30, ale wcześniej propozycja dla, no można powiedzieć śmiało, całych rodzin.
3: No skoro są wakacje, to nie może zabraknąć propozycji dla całych rodzin. Tutaj polecamy film polski Chłopiec na krańcach świata. To animacja o chłopcu, który wyrusza w niezwykłą podróż, żeby uratować swoją siostrę. Czekają na niego magiczne stworzenia, piękne krajobrazy i mnóstwo przygód. Ale też ważna lekcja o rodzinie i zaufaniu. To ciepły, mądry film i pełen emocji, który świetnie sprawdzi się na wspólny wakacyjny seans, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
2: Poczytałem trochę o filmie Chłopiec na krańcach świata. To bardzo tradycyjna forma, rysowana animacja, więc zabawa będzie niesamowita. A jeszcze jedna premiera, Wędrówka na północ. Słyszałem, że to film, który powstał za bardzo niewielkie pieniądze, a teraz cały świat się zabija o to, żeby zobaczyć tę holenderską produkcję. Co to za film?
3: Tak, to film, po którym aż chce się założyć plecak i ruszyć w góry.
2: To coś dla nas.
3: Opowiada o dwóch przyjaciołach, którzy po 10 latach spotykają się, żeby przejść szkockie szlaki. No szybko okazuje się, że łatwiej pokonać te setki kilometrów, niż naprawić relacje. No, co ciekawe, film kręcony był podczas pierwszej takiej wyprawy, prawdziwej wyprawy, a w dodatku ten niewielki projekt filmowy zdobył główną nagrodę na festiwalu w Trento, takiego jednego z najważniejszych na świecie festiwali filmów o górach i naturze.
1: No to teraz jeszcze spójrzmy na weekend, bo w weekend zapraszam w swoje progi kino Kawka przy Łaziennej 6 i tam, no właśnie, jak widzę komedię, ale też dramat i to wszystko jest ze słonecznej Italii, to szykuje nam się wyjątkowo ciekawa filmowa uczta.
3: Tak, w sobotę i niedzielę pokażemy film Takie jest życie. To film, który pokazuje, że czasem największe bitwy toczą się nie na sali sądowej, tylko o własny dom i miejsce, do którego się należy. Akcja rozgrywa się w przepięknej Sardynii, gdzie pewien pasterz staje do walki z deweloperem, który chce zmienić jego ziemię w luksusowy kurort. Brzmi poważnie, ale film jest też jest sporo ciepła i humoru. Gramy go tylko dwa razy w niedzielę i w sobotę i w niedzielę o 17:00. Także jak ktoś nie chce przegapić, to zapraszamy.
1: No właśnie. Kino Kawka, Maciej, byłeś?
2: Bo nie, tam jeszcze nie.
1: Ale tam, wiesz, kawa jest. Ciasteczko podadzą też do kompletu.
2: Ojej, no to jest
1: kanapa wygodna.
2: Nie, no to zapowiada się idealnie. Do tego jeszcze pewnie lekki chłodek. Będzie idealne miejsce, żeby uciec przed weekendowym.
1: Muszę zapytać, bo Maciej pytał, czy serniki są też.
3: No. Tak, jest sernik, jest brownie,
1: no, dobrze,
3: kawa, herbata.
1: Dobrze, to my będziemy. Proszę tam nam rezerwować, tak?
3: Też przez całe wakacje bilety na tą jazdą salę, czy na kino Kawka są po 15 zł. W czwartki oczywiście dzisiaj po 14 zł.
1: Okej, no to my stawiamy kropkę w tym momencie. Jacek Jakubek, Kino Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wpadajcie w miarę możliwości na Łazienną 6. Dzięki.
3: Dziękuję.
0: Kino Centrum prezentuje Radio Centrum.

0: 23 minuty mamy po 9 i za chwilę oczywiście najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski. O tym, co ważne, Dawid Nawrocki. Jakie tematy? Już
1: najpierw mam takie pytanie dla ciebie.
0: No, zaczyna się, tak?
1: Nigdy się nie kończy. Zacznijmy od tego, tak hipotetycznie. Masz problemy z prawem.
0: Tak.
1: Widzisz policję. Mhm. Uciekasz przed nimi.
0: No, czekam na rozwój wypadków.
1: Gdzie
0: tak?
1: Próbujesz uciec przed tą policją?
0: Jeżeli bardzo muszę, wybieram jakąś taką naprawdę wąską uliczkę, wiesz, podwórka, nie wiem, może gdzieś no, jeszcze biegnę.
1: Zła odpowiedź, powinieneś wybrać wodę.
0: Okej. Okay.
1: Przed nią, tam próbował uciekać mieszkaniec Odolanowa. No niestety nie udało mu się, więc może jednak twoja wersja byłaby lepsza, ale no to już musimy tego pana spytać, jeśli będziemy mieli okazję. My nie polecamy. Tomek dał wam inną opcję, możecie skorzystać. Ja jestem prawym obywatelem, więc...
0: Jak rozumiem, o takiej ucieczce będzie w wiadomościach o 9.30.
1: Tak, no ale nie tylko.
0: Dobrze.
1: Będzie więcej wodnych wiadomości.
0: Konkrety już za moment. Radio Centrum. Fakty.

0: Findena, trzykrotnego indywidualnego mistrza świata. Bądź częścią tego wydarzenia. Ten piątek, 19, Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Bilety online i w biurze klubu. Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 9.30 wiadomości z regionu, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Chciał się ukryć przed policją w wodzie, nie udało mu się. W kolejnej wodnej wiadomości powiemy o koncercie w Krotoszynie, a na koniec już na sucho o poszukiwaniach imion dla małych żubrów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi. Na widok policjantów z Odolanowa próbował uciekać. Do zdarzenia doszło nocą parę dni temu.
4: Policjanci natychmiast podjęli pościg, wydając wyraźne polecenie do zatrzymania się. Mężczyzna zignorował wezwania i kontynuował ucieczkę.

0: wódkę. W pewnym momencie wskoczył do pobliskiej rzeki i przedostał się na jej drugi brzeg. Policjanci na chwilę stracili go z pola widzenia, jednak do działań włączył się kolejny patrol, który zatrzymał uciekiniera. Szybko okazało się, dlaczego zrobił wszystko, by uniknąć kontroli. Był poszukiwany dwoma listami gończymi oraz jednym zarządzeniem wydanym przez sąd. Miał do odbycia kilkuletnią karę pozbawienia wolności.
1: Przekazała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. W momencie zatrzymania mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu. Trafił do aresztu śledczego.
2: www.rc.fm.
1: Są takie koncerty, które najlepiej ogląda się w odbiciach wody, promieniach zachodzącego słońca i letniej atmosferze. Taka okazja nadarzy się już jutro w Krotoszynie, gdzie odbędzie się pierwszy w tym roku koncert na wodzie.
3: Już 31 lipca niezwykle klimatyczny koncert na wodzie. Usłyszymy zespół Przesilenie. To wydarzenie, które angażuje wszystkie zmysły. Porusza, zachwyca i pozostaje w pamięci na długo. Zarówno miłośnicy muzyki folkowej, jak i osoby poszukujące nowych artystycznych doświadczeń odnajdą podczas koncertu coś dla siebie. Przesilenie udowadnia, że tradycja może być żywa, świeża i niezwykle poruszająca.
1: Przekonuje słuchaczy Radia Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Początek koncertu na Molo na Błoniu w Krotoszynie o 20:00. Wstęp jest wolny.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Po raz pierwszy w historii Zagrody Żubrów w Gołuchowie jednocześnie wybrane zostaną imiona dla trzech żubrzych cieląt. Ośrodek Kultury Leśnej ogłosił konkurs, w którym każdy może zaproponować własny zestaw imion dla dwóch samic i jednego samca.
4: To wyjątkowy konkurs dla miłośników żubrów i niepowtarzalna okazja, by zapisać się w historii gołuchowskiej zagrody. Po raz pierwszy jednocześnie zostaną wybrane imiona dla trzech żubrzych cieląt urodzonych w tym roku. Organizatorzy konkursu czekają na propozycje dla dwóch samic i jednego samca. Pierwszy z byczków przyszedł na świat 4 maja i jest synkiem Poteli i Potusa. Drugi samiec, syn Pogajki i Potusa, urodził się 25 czerwca, a 4 dni później na świat przyszła samica, córka Potusa i Podusty. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden zestaw trzech imion, po jednym dla każdego cielęcia. Wszystkie muszą rozpoczynać się od liter PO zgodnie z zasadami Księgi Rodowodowej Żubrów. Propozycje można przysyłać wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego do 12 sierpnia do godziny 24. Najciekawsze zestawy wybierze jury, a w przypadku identycznych propozycji zdecyduje kolejność zgłoszeń. Obecnie w Zagrodzie Żubrów w Gołuchowie mieszka 11 zwierząt, a jesienią najmłodsi mieszkańcy zagrody otrzymają oficjalnie swoje imiona podczas wspólnej uroczystości. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 20 minut pozostało do godziny 10. Dzisiaj dzień sernika. Historia sernika sięga czasów starożytnych Greków i Rzymian. Wtedy ten rodzaj wypieku był uważany za prawdziwy rarytas i był przeznaczony do spożywania jedynie dla zwycięzców olimpijskich. Tomek jest zwycięzcą w kategorii porannego wstawania, więc dla ciebie sernik absolutnie się należy dzisiaj.
1: Oczywiście. Pytanie tylko, w jakiej wersji ten sernik, bo mamy z rodzynkami, mamy bez rodzynek. Ja ostatnio często też sięgam po taki, uważaj, z brzoskwiniami. No, proszę.
0: Dobra, przebijecie. No. Jeszcze może być wersja kaszubska z ziemniakami.
1: Zaskocz mnie. Ojej, z ziemniakami?
0: No, to?
1: No, powiem szczerze, że może to być ciekawe doznanie smakowe. Pytanie, który dla was jest tym absolutnie obowiązkowym, tym najważniejszym? Czy wersja z rodzynkami, czy bez? Liczymy na wasze sygnały.
0: 62, 503, 106,4. Czekamy na wasze wybory sernikowe.
1: A najciekawsze opinie trafią na radiową antenę.
2: GAK Grupa Lis zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa Lis. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura24.pl.
8: Reklama.

0: 10 minut pozostało do godziny 10. Tomku, czy ty już zdecydowałeś, sernik z rodzynkami czy bez?
1: Dobra, biorę z rodzynkami. Jeżeli będzie lukier na górze jeszcze, to utrudnię zadanie. Może być?
0: Dobra.
1: A czekamy na wasze sygnały. Jeżeli macie swoje ulubione smaki, no to dajcie znać. 62 503 1064. Wasz numer telefonu czeka.
0: A już za 10 minut wiadomości z kraju i ze świata. No i w wiadomościach tych mam taką trochę niepokojącą informację.
1: No.
0: O tym, że buciany powoli szykują się do odlotu do ciepłych krajów.
1: Nie,
0: no, serio.
1: Absolutnie.
0: Nie ma wyjścia.
1: Nie mów takich rzeczy, bo to oznacza, że lato się będzie kończyć. Nie.
0: No dobra, to może chociaż te wysokie temperatury na dzisiaj i jutro zatrzymają te buciany. Jeszcze chociaż przez chwilę.
1: A więcej na temat w wiadomościach punktualnie o godzinie 10:00.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Po kilku tygodniach wiosenno-jesiennej aury 35 stopni pokażą dzisiaj termometry w Kaliszu, Ostrowie, Krotoszynie i Pleszewie. Przygotujcie się na bardzo gorący czwartek. Przed wysokimi temperaturami ostrzega IMGW, który dla południowej Wielkopolski wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Alert pogodowy obowiązuje do jutrzejszego wieczora. Najbliższe opady deszczu z piątku na sobotę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 10:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Służby wyjaśniają, co dokładnie spadło w nocy w okolicach Tarnawy. W drodze na Lubelszczyznę jest już premier Donald Tusk. Bociany powoli szykują się do odlotu do ciepłych krajów. Dorota Wardecka. Służby wyjaśniają, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. W polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dowództwo jest na bieżąco informowane o wszystkich działaniach.
5: Nikomu nic się nie stało, zniszczeniu też nie uległy żadne obiekty, więc to są dobre informacje. Wszystkie systemy zadziałały od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, bo sytuacja miała miejsce po godzinie 3 nad ranem.
4: A wczoraj podczas rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie była poruszona kwestia możliwego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Było więcej obiektów, które mogły wlecieć w polską przestrzeń powietrzną, mówi rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Nie wiadomo jeszcze, czy obiekt, który spadł w Tarnowie, to rakieta czy dron.
6: Nasz myśliwiec, który został skierowany niezwłocznie po wykryciu tego obiektu w naszych systemach radiolokacyjnych, no nie zdążył go zidentyfikować, przechwycić. Jeżeli byłaby taka konieczność, na pewno byłaby autoryzacja do neutralizacji, natomiast no nie zdążył, on zanikł.
4: Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. Według relacji lubelskich strażaków nie doszło do żadnego wybuchu w miejsce zdarzenia. A na miejscu jest nasza reporterka Anna Gwiterek-Zabłocka, która rozmawiała z mieszkańcami.
7: Wśród mieszkańców nie ma jakiegoś bardzo dużego strachu, bardzo dużego lęku. Natomiast mówią i przyznają to, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie słyszeli. Ten wybuch nad ranem był ogromny i rzeczywiście obudził.
8: Huk był straszny. Was zatrzęsło się w domu.
9: Nie było to ciekawe. To pierwsze w życiu takie, oby ostatnie.
7: Mieszkańcy czekają w tej chwili na kolejne informacje, co się wydarzyło i czy na ten moment nic im nie zagraża. A do Tarnawy Kolonii jedzie w tej chwili premier Donald Tusk.
4: Bramy piłkarskiego raju zatrzasnęły się przed nami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach Michał Łoszkiewicz.
10: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1. Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
4: To dopiero połowa wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak zrobił na przykład słynny Krutek z Krutyni na Mazurach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje.
2: 4:50.
1: Duet na rano.
11: No właśnie, a w kalendarzu 30 dzień lipca i czwartek od samego rana, śmiało można nazwać to przed piąteczkiem i przed weekendem. Przed weekendzik, taki wiesz,
12: właśnie to
11: jakaś
12: sobie
11: pieszczotliwa nazwa dla czwartku.
12: Czwartunio?
11: Czwartunio może być, oczywiście. A
12: potem
11: jeszcze
12: będzie
11: potem piątunio, a później to już wiadomo, co będzie. Oj, wiadomo. I to jeszcze gorące podobno według prognoz pogody.
12: Dokładnie tak.

0: Reklama.
1: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: 16 minut po godzinie 10 zaglądamy na portale plotkarskie. No cóż, lato w pełni, więc wiadomo. Portale sprawdzają, gdzie kto wypoczywa. Katarzyna Niezgoda ładuje baterie w Juracie, żyć nie umierać. 51-letnia Ewa Longoria wypoczywa w Marbelli. Aktorka zachwyciła formą, pluskając się w Morzu Śródziemnym.
2: O proszę.
1: Ale powiem ci szczerze, no ja się dziwię tym paniom, czemu one nie korzystają na przykład z noclegów w willi nad morzem u Skolima.
2: I biznes nie idzie?
1: No nie wiem właśnie. Ceny są oczywiście wysokie, no ale willa 100-150 metrów od plaży. No w sumie Skolim sprzedaje już majtki, kaszankę, no i te noclegi.
2: No i jeszcze paliwo do tego.
1: No dokładnie, to czemu nie skorzystać? A co u ciebie?
2: A u mnie na przykład Roxana Węgiel, która właśnie pokazała w sieci rajskie kadry z wakacji i czytam, że Kevin nie mógł zareagować inaczej. Co zrobił Kevin? Otóż na jednym z tych rajskich kadrów oczywiście wycałował Roxanę Węgiel. Katarzyna Cichopek też relacjonuje swoje wakacje. Podczas jednej z wypraw poddała się zabiegowi za granicą, o którym marzyła od dawna. Był to, uwaga, spersonalizowany zabieg pielęgnacyjny twarzy.
1: Na czym to polega?
2: Nie wiem, ja codziennie rano robię takie spersonalizowane zabiegi pielęgnacyjne, oblewam się wodą na przykład, tak? I widzę różnicę. Widzę różnicę, więc nie wiem, czy muszę wyjeżdżać na wakacje w poszukiwaniu takich zabiegów. No.
1: I nie musisz za to jeszcze płacić.
2: Oj nie, zupełnie nie, za darmo.
1: Piękne są te wakacje, ale najlepsze wakacje to jednak z nami, z Radiem Centrum.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia. Dla ciebie.
6: 23 minuty po godzinie 10.
7: Są kolejne informacje w sprawie budowy sporego odcinka S11 między Jarocinem a Ostrowem. O tym powiemy już za chwilę w wiadomościach.

0: 10.30 o wydarzeniach z regionu powie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 62-latek zabarykadował się w mieszkaniu. Konieczne było wezwanie kontrterrorystów. Ponadto zatrzymany włamywacz, a na koniec decyzja środowiskowa w sprawie S11.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kilkugodzinne negocjacje z mężczyzną, który zabarykadował się w mieszkaniu. Do tej sytuacji doszło wczoraj w Dobrej Nadziei koło Pleszewa. Zaniepokojona brakiem kontaktu z 62-latkiem, rodzina skontaktowała się ze służbami. Gdy na miejsce przyjechała straż pożarna, mężczyzna zareagował agresją.
4: Na miejsce przyjechali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z Pleszewa oraz strażacy ochotnicy z Stowiny i z Pleszewa. Mężczyzna wyrzucił z okna w ich kierunku hełm, który się palił, oraz tak zwane koktajle Mołotowa. Z domu wydobywał się dym. Mężczyzna nie chciał opuścić mieszkania. O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, zespół negocjacyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji z Poznania i z Łodzi. 62-latek odmawiał jakiekolwiek pomocy i chęci współpracy. Została więc podjęta decyzja o siłowym wejściu do mieszkania.

0: spotkania, gdzie 62-latek po godzinie 1 w nocy został zatrzymany.
1: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa Pleszewskiej Policji. Mężczyzna był trzeźwy, trafił do aresztu. Odpowie za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Za te przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. W przypadku, gdy napaść spowoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu, kara wynosi od 2 do 15 lat więzienia.
2: www.rc.fm
1: 54-letni mieszkaniec Kalisza odpowie za 2 włamania do tego samego sklepu. Jak ustalili kaliscy policjanci, mężczyzna wybił szybę w drzwiach wejściowych i ukradł alkohol.
3: Na miejscu policjanci ustalili, że nieznany sprawca zbił szybę w drzwiach wejściowych i wszedł do środka, skąd ukradł 2 butelki alkoholu. Kiedy na miejscu pojawił się właściciel tego sklepu, okazało się, że poprzedniej nocy również doszło do włamania w tej samej placówce handlowej. Łączne straty zostały oszacowane na kwotę około 6000 zł. Istotny w tej sprawie okazał się zapis monitoringu. To właśnie na jego podstawie policjanci z Wydziału Kryminalnego rozpoznali sprawcę włamania. Okazało się, że to 54-letni mieszkaniec Kalisza, bardzo dobrze znany policjantom. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany.
1: Przekazała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Mężczyzna usłyszał już 2 zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi do 10 lat więzienia. Ponieważ działał w warunkach recydywy, kara może zostać zwiększona nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jest decyzja środowiskowa dla blisko 49-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 pomiędzy Jarocinem a Ostrowem Wielkopolskim. To kluczowy etap przygotowań, który otwiera drogę do ogłoszenia przetargu i rozpoczęcia realizacji jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w południowej Wielkopolsce.
4: Nowa trasa rozpocznie się na węźle Jarocin Południe. Następnie omije m.in. Witaszyce, Wyszki, Twardów, Kotlin i Pleszew, by połączyć się z istniejącym układem drogowym w rejonie węzła Ostrów Wielkopolski Północny. Inwestycja obejmie również budowę drugiej jezdni obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego na odcinku pomiędzy węzłami Ostrów Wielkopolski Północ i Wschód. Nowa nitka będzie miała ponad 6 km długości. W ramach przedsięwzięcia powstanie nie tylko odcinek drogi ekspresowej S11, ale także 8,5 km nowych odcinków dróg krajowych nr 11 i 12. Zaplanowano również budowę 5 węzłów drogowych: Witaszyce, Kotlin, Dobrzyca, Pleszew Południe i Sobótka. Projekt przewiduje także rozbudowę infrastruktury inżynieryjnej. Powstanie 7 obiektów w ciągu drogi ekspresowej, w tym 3 nad liniami kolejowymi, 16 wiaduktów nad trasą oraz 14 mostów nad rzekami. Część z nich będzie pełnić również funkcję przejść dla zwierząt oraz kładek pieszo-rowerowych. Kierowcy zyskają także 4 nowe miejsca obsługi podróżnych w Szczurach i Twardowie oraz obwód drogowy w sąsiedztwie węzła Ostrów Wielkopolski Północ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na realizację zadania. Po wyłonieniu wykonawcy rozpoczną się prace nad budową długo wyczekiwanego odcinka drogi ekspresowej S11. Dla Rady Centrum Jarosław Ardawy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Gorąco dzisiaj będzie, bardzo ochłody można poszukać w wodzie na przykład. I mamy dla Was świeże informacje dotyczące stanu wody w kąpieliskach w naszym regionie.
1: Sanepid zrobił to, co powinien, czyli zbadał wodę na południu Wielkopolski. No i są same dobre wiadomości, bo wszystkie kąpieliska są dla Was dostępne, a kąpielisk mamy aż 6. Można się kąpać na przykład w Gołuchowie, można wskoczyć także do wody na Ostrowskich Piaskach.
0: Czekają na Was także kąpieliska w Antoninie, Pogrzebowie oraz w Brzezinach i Ostrzeszowie.
1: 34 stopnie na termometrach, nawet 35 dziś i jutro, więc korzystajcie. W weekend też będzie gorąco.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.

0: części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501-4471. Twój ciągnik to Zetor.
1: Reklama.

0: 12 minut pozostało do godziny 11. O 11 wiadomości, a w nich o niezidentyfikowanym obiekcie, który spadł w okolicach Tarnawy na Lubelszczyźnie.
1: Sytuacja jest opanowana, tak zapewniają polskie władze. Więcej na ten temat w wiadomościach już za moment.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Poczuj smak wakacji. Już w sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia, Park Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zamieni się w stolicę pysznego jedzenia. Przed nami Foodstival, kulinarna podróż po smakach świata, a do tego sobotni koncert Wiktora Waligury, emocjonujące mistrzostwa w jedzeniu burgerów na ostro oraz kiermasz unikalnej sztuki.
3: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
6: Telefon 196-23.
5: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
6: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
7: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
8: 4 minuty pozostały do godziny 11. Pamiętajcie o tym, żeby dzisiaj świętować Dzień Sernika. Tomek, ustalmy raz ostatecznie. Ty jesteś team rodzynki czy team bez rodzynek?
9: Ja jestem rodzynkowy, ale jeszcze dopytamy szybko Damiana. Damian, chodź Damian, szybko, tutaj dalej, bo Damian... zostały sekundy. O sernik pytamy. Jaki?
10: Z rodzynkami. I to tak w stylu Makłowicza, żeby te rodzynki były dobrze nasączone. Wiadomo czym, nie powiem jest wcześniej.
8: No dobra.
9: No proszę, okej, okay, dobrze.
8: To ja w takim razie jestem w tym układzie rodzynkiem, bo ja jednak sernik bez rodzynek.
9: No i nie będziemy się kłócić, panowie, o to. Zostawmy słuchaczy z dobrą muzyką i z Damianem Klimińskim, tak?
10: Zapraszam.
9: A my dziękujemy, Tomasz Michalak.
8: Maciek Gogołkiewicz.
9: Cześć.
8: Cześć, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Ciepło, gorąco, wręcz upalnie, fala upałów wita. Także i w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Coraz cieplej na termometrach, zobaczymy maksymalnie dzisiaj do 35 stopni. Do tego słoneczne, bezchmurne niebo, a na termometrach w tym momencie, jeszcze przed południem, 26 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Jedenasta.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Tarnawy na Lubelszczyźnie. Sprawy wyjaśniają służby, zbiera się też sztab kryzysowy. Europa Zachodnia walczy z pożarami. Trudna sytuacja m.in. w Grecji. Dorota Werdecka. Nie ma uszkodzeń budynków i nikomu nic się nie stało. Służby sprawdzają, jaki obiekt spadł w miejscowości Tarnowa Kolonia. Nad ranem na Lubelszczyźnie rozległy się syreny alarmowe na kilka minut w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, a jeden obiekt naruszył przestrzeń powietrzną Polski.
4: Śledztwo będzie prowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Trwają tam na miejscu działania. Najważniejsza informacja, że nikomu nic się nie stało. Ten obiekt spadł na pole w odległości około 2 kilometrów od najbliższych zabudowań.
3: Mówi Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. Na miejscu jest Anna Gmitarek-Zabłocka, która rozmawia z mieszkańcami.
5: Panie Tadeuszu, pan mieszka najbliżej tego miejsca, w którym miało dojść do wybuchu?
6: W zasadzie tak. Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
5: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
6: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. No tu mam takie rzeczy, były tu poopierane tutaj przy tym budynku, to poprzewracały się. Stres człowieka ogarnia, to przecież nagle takie wydarzenie, to jest. Służby zaczęły jechać, a to policja, to straże, potężna dziura jakaś wyrwana jest. Taki lej w ziemi, no to musiało być potężne uderzenie.
3: Na miejscu jest premier, trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. A tak jak zapowiadał Donald Trump, amerykańska armia w nocy przeprowadziła zmasowany atak na Iran. Eksplozje było słychać w kilku irańskich miastach, głównie tych leżących w pobliżu ścieśniny Ormus. Cezary Jaszczyk.
7: Amerykanie uderzyli m.in. w centra dowodzenia i instalacje należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran już zdecydował się na odwet, wystrzeliwując rakiety m.in. w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Niepokojące doniesienia napływają z Egiptu, gdzie dron uderzył w amerykański tankowiec, który zawinął do portu Damietta na Morzu Śródziemnym. To pierwsze uderzenie na terytorium Egiptu w czasie tej wojny. Jak wynika z ustalenia New York Timesa, za atakiem miał stać właśnie reżim w Teheranie, a miał to być pokaz siły i dowód, że jeśli Iran zdecyduje się na dalszą eskalację wojny, globalna żegluga i dostawy surowców energetycznych będą poważnie zakłócone.
3: Około 8 tysięcy osób zostało ewakuowanych z greckiej Krety, która zmaga się z pożarami lasów. W trakcie akcji zginęło 3 strażaków. Miniona noc według lokalnych władz była koszmarna. Pożary są trudne do ugaszenia, nie pomaga w tym wiatr, który na północy wyspy rozpędzał się w porywach do 125 km na godzinę. Z pożarami zmaga się także Hiszpania i Portugalia oraz Turcja. We Francji, gdzie od wielu dni strażacy walczą z ogniem w Żyrondzie, sytuacja jest ustabilizowana, noc minęła spokojnie. Sztucznej inteligencji nie zawsze warto bezrefleksyjnie wierzyć, o czym przekonał się kierowca w Zabrzu. Po tym jak zatrzymali go policjanci z drogówki za przekroczenie prędkości o 14 km na godzinę, nie przyjął mandatu, który wynosił 100 zł, bo tak podpowiedział mu asystent AI. A po tym jak sprawa trafiła do sądu, dostał grzywnę 8-krotnie wyższą od mandatu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 11. Damian Kliniński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. To już czwartek, bardzo gorący czwartek na ochłodę. Będę wam grał może niektóre utwory. Jeśli mocno rozkręcicie bas, to taki powiew delikatnego wiatru powinniście poczuć. Madonna na dobry początek na przykład.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł. W tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: I gra muzyka.

0: wideo w radiu i ktoś nowy. Możecie dzisiaj poznać na przykład nowego przyjaciela, bo mamy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni w kalendarzu w czwartek 30 lipca właśnie. Kto wie, jest takie powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, to może na przykład wyjeżdżając dzisiaj ze stacji paliwowej nawiążecie jakieś nowe przyjaźni. Kto wie. Z przyjacielem dzisiaj warto wybrać się na przykład na sernik, bo mamy też Dzień Sernika w tym samym kalendarzu świąt nietypowych. Smacznego zatem życzę. No i uważajcie, dbajcie o siebie, bo te upały już nadchodzą. A w głośnikach teraz już The Last Goodnight i Pictures of You.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag. Warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia. Dla ciebie.

Ostatni seans tegorocznego kina na sztuki to w Galerii Tarasina już dziś, a o szczegółach posłuchacie niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu już o godzinie 11.30.

0: 11.30 na zegarach, teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tej rodzinie jazda pod wpływem alkoholu to chyba smutna norma. Ponadto ostatni seans tegorocznego kina na sztuki, a w sporcie lotnisko w Michałkowie, które będzie gościć mistrzostwa.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Najpierw spowodowała kolizję. Okazało się, że 42-latka była nietrzeźwa. Na domiar złego jej pasażerami były dzieci. Do zdarzenia drogowego doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Wylotowej i Środkowej w Ostrowie Wielkopolskim.
4: 42-letnia mieszkanka Ostrowa, mając w samochodzie dzieci, doprowadziła do kolizji drogowej. Badanie wykazało, że miała w swoim organizmie blisko promil alkoholu. Na miejsce przyjechał jej mąż, aby przejąć opiekę nad dziećmi. Okazało się jednak, że również był nietrzeźwy i jeszcze bardziej pijany niż żona. Miał 1,3 promila alkoholu w organizmie.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji. Na szczęście w kolizji nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Zarówno 42-latka, jak i jej mąż zostali zatrzymani przez policję, a ich pojazdy odholowano na parking strzeżony. Małżeństwo ze

0: zachowania odpowie przed sądem. Dziećmi zaopiekowała się najbliższa rodzina.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Czas na ostatni tegoroczny seans w ramach Kina na Sztuki w Galerii Tarasina w Kaliszu. Dla zainteresowanych, kiedy on się odbędzie, śpieszymy z odpowiedzią.
2: Zapraszamy w czwartek do Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina o godzinie 21.
0: A zapraszał Stach Szabłowski, dyrektor Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina. Seans filmu Rimini z 2022 roku odbędzie się w Zielonej Strefie na dziedzińcu galerii. Wstęp wolny. Finisz 24. szybowcowych Mistrzostw Europy nie oznacza końca poddniemnych zmagań w Michałkowie w tym sezonie. W drugiej połowie sierpnia na lotnisku pod Ostrowem zostanie rozegrana kolejna duża impreza, tym razem rangi ogólnopolskiej i regionalnej. O szczegółach Radiocentrum opowiedział Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego.
3: No jest pełna 3 tygodnie przerwy. W międzyczasie oczywiście nasza bieżąca działalność. I tak, od 19 sierpnia do 29 będą 54. szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz zawody Ostrów Glide. Już na ten moment mamy zgłoszonych 74 zawodników, więc zawody też z dosyć sporą liczbą pilotów w 4 klasach łącznie. Także od sierpnia zapraszamy również na śledzenie zmagań.
0: Dodajmy, że zarówno w Mistrzostwach Polski Juniorów oraz zawodach Ostrów Glide wystartują piloci Aeroklubu Ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Za 26 minut południe, no i zrobi się gorąco. Jak kolega znosi upały? Lubi, nie lubi? Jak to wygląda
0: źle,
4: u ciebie?
0: Źle, ale...
4: Ale w klimatyzowanym studiu, w Radiu Centrum.
0: No właśnie.
4: Tak?
0: Nasz pracodawca jest wtedy zadowolony, bo ja na przykład dłużej przebywam w pracy, jeśli mam taką możliwość.
4: Czyli klimatyzacja to jest sposób, żeby zatrzymać się w pracy na dość długo, rozumiem.
0: Jeszcze jak. Jak powiedział pewien wielki Polak.
4: No to gramy, słuchajcie. For the Chaos w głośnikach.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

Za 16 minut południe, dzisiaj czwartek, 30 lipca, świętuje Aldona, Julita, Leopold, Leopolda, Maksym, Maryna, Paweł, Piotr i Ursus. Wszystkiego najlepszego dla naszych stronizantów i na to nadchodzące popołudnie odrobina relaksu. W piosence już teraz Relax, Take It Easy i Mika, a już w kolejce wyjątkowy duet to Enrique i Whitney Houston.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: Z racji upałów teraz utwór, który idealnie się w ten kontekst wpisze. The Road to Hell i Chris Rea w głośnikach końcówka lat 80.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Powrót mega upałów, gdzie w kraju zrobi się dziś najgoręcej. Wrócimy do tego tematu już za kilka chwil. Wróci oczywiście także bardzo ważny temat tego, co wydarzyło się rano na Lubelszczyźnie. Chodzi oczywiście o obiekt, który tam spadł, robiąc w ziemi spory krater. Do tematu wracamy już za moment.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Już zrobiło się naprawdę całkiem gorąco na termometrach w Kaliszu. W tym momencie 29 stopni, ale oczywiście to nie koniec. Ta temperatura będzie dalej rosnąć i maksymalnie sięgnie dzisiaj poziomu 35 stopni. Do tego bezchmurne niebo, z którego ten żar będzie się dziś lać przez cały dzień. Jutro ma być nawet jeszcze cieplej. Do tego słaby wiatr wieje z południa, a ciśnienie powoli spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease. Posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Szczęstwo i kolejne pytania. W sprawie tego, co spadło na Lubelszczyźnie. Powrót mega upałów, miejscami nawet 36 stopni. Za chwilę też o pijanych za kółkiem rodzicach z Wielkopolski. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy dużych rozmiarów. Na miejsce mają przyjechać eksperci z Ukrainy, by pomóc polskim śledczym. Na miejscu jest też Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, pojawiają się głosy, że nie na czas włączono syreny.
5: Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip mówi, że za uruchomienie syren odpowiedzialna jest Straż Pożarna. Czy one rzeczywiście zostały uruchomione przed tym, jak doszło do wybuchu, tego na ten moment nie wiemy. Starosta mówi, że wszystko teraz będzie sprawdzane.
6: Też każda służba, każde powiedzmy ogniwo w tym zarządzaniu kryzysowym i też w kwestii informowania ma swoje zadania i tutaj z pewnością pan wojewoda i na poziomie wojewódzkiego sztabu kryzysowego wszystkie te działania podsumowujące, sprawdzające będą prowadzone.
5: Mieszkańcy przyznają, że słyszeli syreny alarmowe, ale prawdopodobnie dopiero po wybuchu, kiedy włączyła je Straż Pożarna dojeżdżająca na miejsce.
4: W związku z sytuacją w Lublinie z udziałem premiera i szefa resortu obrony odbyło się spotkanie zespołu koordynacyjnego. W jego trakcie Donald Tusk przekazał, że to najpewniej na Lubelszczyźnie spadł rosyjski strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia CH-101, ale ekspertyzy wciąż trwają, podkreśla premier.
7: Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania i będziemy chcieli mieć 100% pewność.
4: Jaki to pocisk i kto go wystrzelił, dodaje premier. Aktualnie Donald Tusk jedzie na miejsce, gdzie spadł pocisk, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Tusk poinformował, że jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy, dodał Tusk. Gorąco, miejscami bardzo. W większości kraju dziś do 34 stopni i alerty drugiego stopnia przed upałami. Południowa połowa województwa lubuskiego z ostrzeżeniami najwyższego trzeciego stopnia, tam dziś do 36 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie około 30 i alert najniższego pierwszego stopnia. Tylko krańce południowe i północny wschód bez ostrzeżeń. Alerty na zachodzie kraju już obowiązują, w pozostałych regionach zaczną za 2 godziny i będą ważne również jutro. Szokująca historia pijanych rodziców za kółkiem w Ostrowie Wielkopolskim. Najpierw kobieta wioząca 2 dzieci spowodowała kolizję na skrzyżowaniu. Miała prawie promil alkoholu w organizmie, mówi rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz.
8: Na miejsce przyjechał jej mąż, który zdeklarował się, że zabierze dzieci do domu. Policjanci jednak postanowili sprawdzić jego stan trzeźwości i okazało się, że mężczyzna był jeszcze bardziej pijany, bo miał około 1,3 promil alkoholu, mimo że sam przyjechał samochodem.
4: Parę zatrzymano, gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchana, potem zajmie się nią sąd. Ich dzieci zostały przekazane na razie rodzinie. Reprezentacja USA pokonała Włochy 3-0 w trzecim ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy w chińskim Ningbo. W półfinale Amerykanie zmierzą się z Japonią, a za 1,5 godziny ruszy ostatni ćwierćfinał, w którym Polska zagra z Ukrainą. W półfinale na zwycięzcę tego meczu czeka już Słowenia.
1: Kursy walut.
2: Euro teraz 4,31 zł, dolar amerykański 3,76 zł, frank szwajcarski, jego średni kurs 4,62 zł, a funt brytyjski to 5,03 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A w głośnikach teraz już Dire Straits i prawie 5 minut po 12.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz, Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag. Warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia. Dla ciebie.

0: Panowie, żar leje się z nieba.
1: Dokładnie. Leje się i to już się leje. Najgoręcej w Legnicy odnotowano o godzinie 11 temperaturę na poziomie 34,6 stopnia Celsjusza. Najchłodniej w Suwałkach 23 stopnie. Suwałki, nasz biegun zimna nie zawodzi, ale to są dane z godziny 11, więc teraz powinno być już zdecydowanie cieplej. No i ostrzeżenia IMGW. W naszych regionach to są ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Kalisz, okolice to są ostrzeżenia tego drugiego stopnia, ale na przykład w powiecie milickim chociażby to mamy już ostrzeżenia tego trzeciego najwyższego stopnia, gdzie prognozowane są temperatury do 36, nawet 37 stopni. Bądźcie gotowi na bardzo, bardzo wysokie temperatury. No i bądźcie ostrożni. Przypominamy, w czasie upałów o regularnym nawadnianiu organizmu, o unikaniu przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia, więc tak jak teraz właśnie. Do tego pamiętajcie o korzystaniu z chłodnych, zacienionych miejsc, no i zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, seniorów i osoby przewlekle chore.
2: Radio Centrum i gra muzyka. Stand by.

0: Reklama. Już w ten piątek, 31 lipca o 19:00 zapraszamy na wyjątkowy wieczór żużlowy na Ostrowskim Stadionie Miejskim. Monfin Magnus Ostrów Wielkopolski podejmie Dakar Development Stal Rzeszów. Podczas meczu oficjalne pożegnanie światowej legendy żużla, Taja Wufindena, trzykrotnego indywidualnego mistrza świata. Bądź częścią tego wydarzenia. Ten piątek, 19:00 Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Bilety online i w biurze klubu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Jest decyzja środowiskowa dla blisko 49-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 pomiędzy Jarocinem a Ostrowem. Do tego tematu wrócimy już niebawem, bo kolejna porcja faktów wartych uwagi z waszego regionu już o godzinie 12:30.

0: J-Lo za nami w głośnikach 12.30 na zegarach, a w studiu przy mikrofonie już teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 62-latek zabarykadował się w mieszkaniu, konieczne było wezwanie kontrterrorystów, ponadto zatrzymany włamywacz, a na koniec decyzja środowiskowa w sprawie S11.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kilkugodzinne negocjacje z mężczyzną, który zabarykadował się w mieszkaniu. Do tej sytuacji doszło w środę w Dobrej Nadziei koło Pleszewa. Zaniepokojona brakiem kontaktu z 62-latkiem rodzina skontaktowała się ze służbami. Gdy na miejsce przyjechała Straż Pożarna, mężczyzna zareagował agresją.
4: Na miejsce przyjechali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z Pleszewa oraz strażacy ochotnicy z Sowiny i z Pleszewa. Mężczyzna wyrzucił z okna w ich kierunku hełm, który się palił, oraz tak zwane koktajle Mołotowa. Z domu wydobywał się dym. Mężczyzna nie chciał opuścić mieszkania. O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, zespół negocjacyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji z Poznania i z Łodzi. 62-latek odmawiał jakiejkolwiek pomocy i chęci współpracy. Została więc podjęta decyzja o siłowym wejściu do mieszkania, gdzie 62-latek po godzinie 1 w nocy został zatrzymany.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Monika Kołaska, oficer prasowa pleszewskiej policji. Mężczyzna, który zabarykadował się w mieszkaniu, był trzeźwy, trafił do aresztu. Odpowie za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. W przypadku, gdy napaść spowoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu, kara wynosi od 2 do 15 lat więzienia.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: 54-letni mieszkaniec Kalisza odpowie za 2 włamania do tego samego sklepu. Jak ustalili kaliscy policjanci, mężczyzna wybił szybę w drzwiach wejściowych i ukradł alkohol.
5: Na miejscu policjanci ustalili, że nieznany sprawca zbił szybę w drzwiach wejściowych i wszedł do środka, skąd ukradł 2 butelki alkoholu. Kiedy na miejscu pojawił się właściciel tego sklepu, okazało się, że poprzedniej nocy również doszło do włamania w tej samej placówce handlowej. Łączne straty zostały oszacowane na kwotę około 6 tysięcy złotych. Istotny w tej sprawie okazał się

0: zapis monitoringu. To właśnie na jego podstawie policjanci z Wydziału Kryminalnego rozpoznali sprawcę włamania. Okazało się, że to 54-letni mieszkaniec Kalisza, bardzo dobrze znany policjantom. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany.
1: Przekazała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Mężczyzna usłyszał już dwa zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi do 10 lat więzienia. Ponieważ działał w warunkach recydywy, kara może zostać zwiększona nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jest decyzja środowiskowa dla blisko 49-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 pomiędzy Jarocinem a Ostrowem Wielkopolskim. To kluczowy etap przygotowań, który otwiera drogę do ogłoszenia przetargu i rozpoczęcia realizacji jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w południowej Wielkopolsce.
3: Nowa trasa rozpocznie się na węźle Jarocin Południe. Następnie ominie m.in. Witaszyce, Wyszki, Twardów, Kotlin i Pleszew, by połączyć się z istniejącym układem drogowym w rejonie węzła Ostrów Wielkopolski Północ. Inwestycja obejmie również budowę drugiej jezdni obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego na odcinku pomiędzy węzłami Ostrów Wielkopolski Północ i Wschód. Nowa nitka będzie miała ponad 6 km długości. W ramach przedsięwzięcia powstanie nie tylko odcinek drogi ekspresowej S11, ale także 8,5 km nowych odcinków dróg krajowych numer 11 i 12. Zaplanowano również budowę 5 węzłów drogowych: Witaszyce, Kotlin, Dobrzyca, Pleszew Południe i Sobótka. Projekt przewiduje także rozbudowę infrastruktury inżynieryjnej. Powstanie 7 obiektów w ciągu drogi ekspresowej, w tym 3 nad liniami kolejowymi, 16 wiaduktów nad trasą oraz 14 mostów nad rzekami. Część z nich będzie pełnić również funkcję przejść dla zwierząt oraz kładek pieszo-rowerowych. Kierowcy zyskają także 4 nowe miejsca obsługi podróżnych w Szczurach i Twardowie oraz obwód drogowy w sąsiedztwie węzła Ostrów Wielkopolski Północ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na realizację zadania. Po wyłonieniu wykonawcy rozpoczną się prace nad budową długo wyczekiwanego odcinka drogi ekspresowej S11. Dla Rady Centrum Jarosław Ardawy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Za 25 minut 13.
5: Hell gonna be my trouble. Hell gonna be my trouble.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24.pl.

0: Części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: Reklama.
3: Gra muzyka.

0: Za 13 minut godzina 13, a teraz już o ten tu ja i Zeko Power, czyli jedna z nowości na naszej antenie i w propozycjach do naszej listy przebojów. A ja przypomnę, że najnowsze notowanie już jutro po godzinie 20.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za kilka chwil wróci oczywiście temat wybuchu na Lubelszczyźnie, ale także o upałach i pożarach, bo te w dalszym ciągu na zachodzie Europy, a te upały swoją drogą właśnie dotarły także do Polski. Szczegóły już za moment.
2: Reklama.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poczuj smak wakacji. Już w sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia, Park Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zamieni się w stolicę pysznego jedzenia. Przed nami Foodstival, kulinarna podróż po smakach świata, a do tego sobotni koncert Wiktora Waligury, emocjonujące mistrzostwa w jedzeniu burgerów na ostro oraz kiermasz unikalnej sztuki.
9: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
10: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
11: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: I przypominamy o ostrzeżeniach IMGW. W naszym regionie to ostrzeżenia drugiego stopnia, ale w Wielkopolsce także i ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami. Dzisiaj na termometrach do 35 stopni. W tej chwili w Kaliszu słupki rtęci już przekroczyły poziom 30 stopni, od 31 do 32 w okolicach Kalisza już na tę chwilę. Dodatkowo bezchmurne niebo, dzisiaj bez opadów, z bardzo słabym tylko wiatrem z południa.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 13.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę wrócimy do wybuchu na Lubelszczyźnie. Potem upały w Polsce i pożary w Europie. Będzie też o zbiórce podpisów w sprawie referendum w Warszawie. Marcin Krzamiński. Krater o głębokości 5 metrów i średnicy 10 powstał na polu w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie po wybuchu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety. Na miejscu pracuje 100 osób, policjanci, wojsko, prokuratura. Nie ma poszkodowanych, nie ma uszkodzeń posesji, zapewniają samorządowcy. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, strona ukraińska zaproponowała, że przyśle na miejsce swoich ekspertów, by łatwiej było sprecyzować, co spadło na polu rzepaku pod Biłgorodem.
4: Chodzi przede wszystkim o ekspertów, którzy pomogą nam na pierwszy rzut oka, tak, przed tymi badaniami, które na pewno odbędą się przez specjalistyczne laboratoria polskie, ale które pozwolą nam przede wszystkim ukierunkować to, z czym mamy do czynienia i posiadać jak najszerszą wiedzę w tym zakresie.
3: Do wybuchu na Lubelszczyźnie doszło przed 4 nad ranem. Wcześniej był potężny rosyjski atak na Ukrainę, w tym na Lwów. Klub PiS tymczasem zawnioskuje w Sejmie o uzupełnienie porządku obrad obecnego posiedzenia o informację premiera w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie. Jak napisał na portalu X szef klubu Mariusz Błaszczak, tu cytat: Polacy mają prawo wiedzieć, co spadło na terytorium Polski, dlaczego nie zneutralizowano obiektu, jeśli było to możliwe, oraz dlaczego mieszkańcy zostali pozostawieni bez rzetelnej informacji. Upalny czwartek. W większości kraju dziś alerty drugiego stopnia, a na zachodzie nawet najwyższego trzeciego i tam nawet do 36 stopni.
5: Lubię słonko, lubię ciepełko, ale super upały to nie.
6: Na urlopie da się przeżyć. Gorzej jest, jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
3: Ochłodzić się można na przykład na północy i północnym wschodzie kraju, tam dziś poniżej 30 stopni. Tymczasem kolejne kraje w Europie walczą z pożarami lasów. Na Krecie służby ewakuowały dziś 8 tysięcy osób. Pali się też w innych częściach Grecji. W akcji gaśniczej zginęło 3 strażaków. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
7: Greckie służby ostrzegają, że istnieje bardzo wysokie zagrożenie pojawienia się nowych pożarów w okolicach Aten, wschodnim Peloponezie, Cykladach i kilku wyspach na Morzu Egejskim. Wszędzie panują idealne warunki do zaproszenia ognia. Upał, susza i silny wiatr. Z pożarami lasów na turystycznym wybrzeżu zmaga się też Turcja. Do tej pory w okolicy wybuchło ponad 12 pożarów. Obecnie prowadzimy akcję gaśniczą z użyciem 2 samolotów, 4 śmigłowców, 30 wozów strażackich i 9 cystern. Mówił gubernator prowincji Antalya. Płonie też prowincja Mugla, gdzie władze zdecydowały się na ewakuację jednego ze szpitali i ponad 40 gospodarstw.
3: W Warszawie ruszył SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Przeciwnicy prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego wzorem Krakowa chcą doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania. W ciągu najbliższych 60 dni będą musieli zebrać 132 tysiące podpisów. Na ulicach Warszawy będą stali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. To oni będą zbierać podpisy i rozdawać ulotki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty już po 13.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Kierowcy, uwaga, miejscowość Sobótka, czyli droga krajowa numer 11, trasa Ostrów-Pleszew. Tam po kolizji dwóch samochodów osobowych w tej chwili mamy ruch wahadłowy. Na miejscu także pracują służby, więc kierowcy, zwolnijcie i uważajcie na utrudnienia. Droga krajowa numer 11, trasa z Ostrowa na Pleszew, miejscowość Sobótka. Tam po zdarzeniu drogowym w tej chwili utrudnienia i ruch wahadłowy.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Reklama.

19 minut po godzinie 13, la la la la, long, czyli no, bardzo idealne na taką pogodę rytmy reggae w głośnikach na 106,4 i sweat. A co na ekranach kina Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu? No ja zdradzę, że sala kinowa też jest całkiem przyjemnie klimatyzowana. Jeśli komuś gorąco, idealne miejsce, żeby się schronić, ale najważniejsze jest to, co na ekranie, bo tutaj naprawdę bardzo interesujące propozycje. Dzisiaj jeszcze okazja do tego, żeby obejrzeć głośną Odyseję Christophera Nolana, który swoją drogą dzisiaj, Christopher Nolan, ma swoje urodziny, więc w dniu urodzin reżysera jego propozycja na ekranie Kina Centrum, fajnie by się to złożyło, ale jutro piątek, no i coś, na co wszyscy czekają, czyli premiery. Premiery na ekranie, między innymi ostatni Concierge, dramat argentyńsko-austriacki, godzina 18:30, Wędrówka na północ, to z kolei dramat holenderski o godzinie 20, a nieco wcześniej coś dla całych rodzin, dla dzieci, dla starszych, animacja, film Familidy, Chłopiec na krańcu świata, coś na wakacje dla tych, którzy czasem może i w te wakacje się nudzą, idealne rozwiązanie, idealny sposób na to jutro, godzina 16:50.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag. Warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: Mike and the Mechanics w głośnikach i Over My Shoulder na zegarach w tej chwili już 13.30 w studiu przy mikrofonie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dwa wyjątkowe spotkania w Cekowie, ostrzeżenia w sprawie upałów, a w sporcie tenisistka stołowa, która marzy o medalu igrzysk.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Ceków Kolonia będzie upamiętniać Powstanie Warszawskie. Na jutro zaplanowano wyjątkowe spotkania w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu lokalnych władz, Stowarzyszenia Nasze Kaliskie oraz miejscowej biblioteki.
4: W Cekowie w restauracji Magnolia. Pierwsze spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00. Będzie to spotkanie autorskie z Marią Danutą Łeszyk, wnuczką Łucji i Stefana Adamczyków, powstańców warszawskich, którzy po wojnie w 1945 roku zamieszkali w Cekowie i prowadzili blisko 20 lat aptekę. Maria Danuta Łeszyk opisuje w książce historię swojej rodziny, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim.
2: Zapraszała Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Tego samego dnia w tej samej lokalizacji, ale o 18:00 rozpocznie się spotkanie ze specjalnymi gośćmi.
4: O godzinie 18:00 będzie natomiast spotkanie ze znanymi dziennikarzami i historykami, którzy opowiedzą nam o Powstaniu Warszawskim, dane informacje od uczestników powstania, a także na podstawie relacji naocznych świadków. Będą to Magdalena Rigamonti, Cezary Korycki oraz Jan Jakub Grabowski.
2: Dodaje Laura Wojtysiak, na spotkaniu będzie możliwość zakupu książek autorstwa prelegentów, natomiast książka Marii Danuty Łeszyk będzie prezentem dla wszystkich uczestników spotkania. Wstęp jest wolny.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Na koniec lipiec zgotuje nam upały. IMGW wydał dla południowej Wielkopolski pomarańczowe ostrzeżenia o upałach. Alert drugiego stopnia będzie obowiązywać dzisiaj od 12 do 20 jutro. Temperatura maksymalna w czwartek ma wynosić od 31 do 34 stopni Celsjusza, a w piątek od 33 do 36 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 21 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia o upałach obowiązują w całej Wielkopolsce. W zależności od regionu to alerty pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia. Dopiero co została mistrzynią Europy i brązową medalistką podczas Mistrzostw Starego Kontynentu do lat 15 w tenisie stołowym, a już nie boi się mówić o marzeniach sięgających kolejnych wielkich imprez. Mowa o Aleksandrze Nawrockiej z Ostrowa Wielkopolskiego, wychowance Orła Wysocko-Wielkie, reprezentującej aktualnie

0: Barwy Branowianki Kraków. 15-latka opowiedziała Radio Centrum o swoich planach i marzeniach na przyszłość.
1: No myślę, że takim głównym celem to olimpiada, wiadomo, gdzieś tam jakiś medal, ale teraz w listopadzie są Mistrzostwa Świata w Stambule i też będę próbować się na nie zakwalifikować. Jestem blisko, lecz tutaj już ranking jest ważny i zobaczymy, czy się uda.
2: To jakieś kwalifikacje będą, czy po prostu z rankingu tylko kwalifikujesz się?
1: Z rankingu. Obecnie jestem 57 na świecie w kategorii do lat 15. No, jadą najlepsze 32 zawodniczki, także jeszcze mam kilka startów międzynarodowych przed sobą i będę próbować się zakwalifikować.
2: Czyli to trzeba zbierać punkty do rankingu, tak?
1: Tak, tak. Tutaj już reprezentacje nie powołują zawodników, tylko właśnie już z rankingu światowego.
0: Aleksandra zaznacza, że zmiana barw klubowych i przejście do Krakowa pozwoliło jej na rozwój i duży progres, zawsze jednak podkreśla, skąd się wywodzi i że pierwsze tenisowe kroki stawiała w Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego przy LKS Orzeł Wysocko-Wielkie.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Za 25 minut, godzina 14.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my pracownicy Agaty przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł. W tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: I zaczynamy kolejną giełdę pracy. Oferty pracy już za kilka chwil, a później czas na Wasze rekomendacje telefoniczne. Przypomnę już teraz numer do studia, to 88 400 106 i 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661-330-270.
0: Oferta pracy.

0: Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko. Pracownik ogólnobudowlany, murarz oraz kierowca do firmy budowlanej. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu: Eugeniusz, numer telefonu 502 136 655.
0: Oferta pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: To na tyle. Jeśli chodzi o oferty pracy na dziś, teraz czekam na telefony z rekomendacjami od tych, którzy pracy poszukują. Przypominam raz jeszcze numer do studia, to 88 400 106 4.

0: I tak oto dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiega końca. Ogłoszenia czekają na Was także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Tyle słońca w całym mieście. Dzisiaj tego słońca faktycznie nie braknie. Słońca gorącego, słońca palącego wręcz, bo na termometrach sprawdzę. W tej chwili w Kaliszu już 32 stopnie i to nie koniec, bo ta temperatura wciąż rośnie i ma sięgnąć dzisiaj nawet 35 stopni. Ta maksymalna temperatura prognozowana na dziś cały czas rośnie. Zmieniono także ostrzeżenia od IMGW. W tej chwili w Wielkopolsce nie ma już żadnego miejsca z ostrzeżeniami pierwszego stopnia. Wszystkie ostrzeżenia to tego wyższego, drugiego i najwyższego trzeciego stopnia. Słaby tylko wiatr, ledwie odczuwalny, wiejący z południa. Ciśnienie powoli spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wojsko było w nocy gotowe zestrzelić rakietę, zapewnia premier. W Wielkopolsce tymczasem spadł amerykański balon wojskowy. Dziś kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Premier Donald Tusk zapewnia, polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około drugiej w nocy.
5: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
4: W miejscowości Tarnawa Kolonia koło Biłgoraja, gdzie jest premier, służby zabezpieczają lej oraz porozrzucane elementy rakiety. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi Donald Tusk.
5: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
4: Polskie służby dzisiejszej nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. Jak przekazał premier, zainteresowanie uczestniczeniem w postępowaniu wyjaśniającym to, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, wyrazili Amerykanie. Pomoc zaproponowała też strona ukraińska. Tymczasem w lesie w Wielkopolsce spadł amerykański balon wojskowy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani o osobach poszkodowanych. Służby są na miejscu i kontrolują sytuację. Obiekt spadł w powiecie kolskim w miejscowości Smolniki Osieckie. Szymon Kępka.
6: Z tego, co ustaliłem, teraz trwa akcja podnoszenia tego obiektu, który utknął na drzewie. Nie wiadomo, jaki to dokładnie obiekt, ale jak usłyszałem od lokalnej straży pożarnej w Kole, ma on należeć do amerykańskiego wojska, że to balon szkoleniowy. Wojsko zabezpiecza sprzęt i całość to jest element sojuszniczych ćwiczeń wojsk amerykańskich. Policja jednocześnie apeluje do osób, które zobaczą jakiekolwiek szczątki tego obiektu. Należy wówczas zaalarmować służby, zachować bezpieczną odległość i samodzielnie nie dokonywać żadnych czynności.
4: Jest śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Świdnicy. A chodzi o zdarzenie z Ząbkowic Śląskich podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. A konkretnie tu cytat z komunikatu śledczych. Podanie kandydatowi w nieustalony dotychczas sposób nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u niego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Liga Mistrzów nie dla naszych drużyn piłkarskich, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awansy do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Michał Waszkiewicz.
7: Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Walettą, mówi pomocnik Oskar Rebka.
8: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
7: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
9: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach.
4: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 14.00.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

16 minut po godzinie 14. Jeśli ktoś dzisiaj obudził się z głową pełną pomysłów, czuje się niesamowicie kreatywny, to może to jest jego moment, to jest jego szansa i okazja na to, żeby nazwać żubra po imieniu. Słuchajcie, po raz pierwszy w historii zagrody żubrów w Gołchowie jednocześnie wybrane zostaną imiona aż dla trzech żubrzych cieląt, więc gratka niesamowita i zadanie też trudne. Ośrodek Kultury Leśnej ogłosił konkurs, w którym każdy może zaproponować własny zestaw imion dla dwóch samic i dla jednego samca. Organizatorzy czekają na propozycje. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw trzech imion, po jednym dla każdego cielęcia. Wszystkie muszą zaczynać się od liter PO. PO, tak jak do tej pory zawsze to miało miejsce zgodnie z zasadami Księgi Rodowej Żubrów. Propozycje można przesyłać za pośrednictwem formularza internetowego. Znajdziecie go chociażby na mediach społecznościowych OKL-u, a formularz można przesyłać do 12 sierpnia do godziny 24. No i najciekawsze zestawy wybierze jury, a w przypadku identycznych propozycji, bo coś takiego oczywiście może się zdarzyć, wtedy decyduje kolejność zgłoszeń, czyli nie tylko kreatywność, ale i refleks, jak przy kupnie biletów na Stadion Narodowy chociażby. No ale tutaj trzeba troszkę pogłówkować. Zachęcam Was do tego.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag. Warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia. Dla ciebie.

0: No i pomalowali świat na kolorowo i słonecznie bardzo. 14.30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie najpierw będzie o wodzie, bo powiemy o wodnej ucieczce i wodnym koncercie, a na koniec już bez wody o poszukiwaniach imion dla małych żubrów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi. Na widok policjantów z Odolanowa próbował uciekać. Do zdarzenia doszło nocą parę dni temu.
3: Policjanci natychmiast podjęli pościg, wydając wyraźne polecenie do zatrzymania się. Mężczyzna zignorował wezwania i kontynuował ucieczkę. W pewnym momencie wskoczył do pobliskiej rzeki i przedostał się na jej drugi brzeg. Policjanci na chwilę stracili go z pola widzenia, jednak do działań włączył się kolejny patrol, który zatrzymał uciekiniera. Szybko okazało się, dlaczego zrobił wszystko, by uniknąć kontroli. Był poszukiwany dwoma listami gończymi oraz jednym zarządzeniem wydanym przez sąd. Miał do odbycia kilkuletnią karę pozbawienia wolności.
2: Przekazała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. W momencie zatrzymania mężczyzna miał w organizmie ponad promil alkoholu. Trafił do aresztu śledczego.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Są takie koncerty, które najlepiej ogląda się w odbiciach wody, promieniach zachodzącego słońca i letniej atmosferze. Taka okazja nadarza się już jutro w Krotoszynie, gdzie odbędzie się pierwszy w tym roku koncert na wodzie.
4: Już 31 lipca niezwykle klimatyczny koncert na wodzie. Usłyszymy zespół Przesilenie. To wydarzenie, które angażuje wszystkie zmysły. Porusza, zachwyca i pozostaje w pamięci na długo. Zarówno miłośnicy muzyki folkowej, jak i osoby poszukujące nowych artystycznych doświadczeń odnajdą podczas koncertu coś dla siebie. Przesilenie udowadnia, że tradycja może być żywa, świeża i niezwykle poruszająca.
2: Przekonuje słuchaczy Radia Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Początek koncertu na Molo na Błoniu w Krotoszynie o 20:00. Wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Po raz pierwszy w historii Zagrody Żubrów w Gołuchowie jednocześnie wybrane zostaną imiona dla trzech żubrzych cieląt. Ośrodek Kultury Leśnej ogłosił konkurs, w którym każdy może zaproponować własny zestaw imion.
5: To wyjątkowy konkurs dla miłośników żubrów i niepowtarzalna okazja, by zapisać się w historii gołuchowskiej zagrody. Po raz pierwszy jednocześnie zostaną wybrane imiona dla trzech żubrzych cieląt urodzonych w tym roku. Organizatorzy konkursu czekają na propozycje dla dwóch samic i jednego samca. Pierwszy z byczków przyszedł na świat 4 maja i jest synkiem Poteli i Potusa. Drugi samiec, syn Pogajki i Potusa, urodził się 25 czerwca, a 4 dni później na świat przyszła samica, córka Potusa i Podusty. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden zestaw trzech imion, po jednym dla każdego cielęcia. Wszystkie muszą rozpoczynać się od liter PO zgodnie z zasadami Księgi Rodowodowej Żubrów. Propozycje można przysyłać wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego do 12 sierpnia do godziny 24. Najciekawsze zestawy wybierze jury, a w przypadku identycznych propozycji zdecyduje kolejność zgłoszeń. Obecnie w Zagrodzie Żubrów w Gołuchowie mieszka 11 zwierząt, a jesienią najmłodsi mieszkańcy zagrody otrzymają oficjalnie swoje imiona podczas wspólnej uroczystości. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: To co, bierzemy udział w konkursie na imiona dla małych żubrów?
6: Ty mi już wyglądasz, jakbyś wziął udział.
0: Ja wziąłem. Ale można wysłać tylko jeden taki formularz zgłoszeniowy na osobę, więc... A mam jeszcze trochę pomysłów, jak
6: zawsze
0: coś to się...
6: Zawsze możesz się podać za kogoś innego.
0: Nie, podzielę się z tobą i ty też, słuchaj, spróbujesz swoich sił.
6: Nie, a jak ja wygram, a ty nie?
0: Będzie mi przykro niezmiernie wtedy i tyle.
6: No właśnie, ale to będzie... Wygram twoim kosztem. No nie, nie wiem, ale czy zniszczymy naszą znajomość?
0: Przemyślimy to poza anteną, ale w każdym razie słuchaczy zachęcamy.
6: Jak on używa liczby mnogiej, my, jakbym miał jakiś wybór.
0: jeszcze wyślemy formularz dzisiaj na pewno. Wy też wyślijcie, pogłówkujcie troszeczkę.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: 13 minut zostaje do godziny 15, coraz goręcej za oknami. Pewnie niektórzy będą szukali ochłody na przykład nad wodą. Sprawdźmy zatem jakość wody, jak to wygląda w naszym regionie. Zacznijmy od Ostrowa Wielkopolskiego, Piaski Szczygliczka. Tam badania ostatnie zostały wykonane 16 lipca i w wyniku tych badań mamy jakość dostateczną wody. Wcześniej był tam mały problem z bakteriami E. coli. Po kolejnych badaniach już stwierdzono, że woda nadaje się do kąpieli, no i póki co pozostaje na poziomie dostatecznym. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Gołchów. Kąpielisko na sztucznym zbiorniku Rzeki Ciemnej w Gołchowie. Jakość doskonała, ale z tym, że badania zostały wykonane 10 lipca. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w Brzezinach. Tutaj mamy najświeższe wyniki badań, bo to jest badanie z dzisiaj i jakość wody dobra, więc tutaj śmiało można z tego kąpieliska korzystać. Woda przydatna do kąpieli w Brzezinach. Zajrzyjmy jeszcze nad jezioro Zalew Szperek, Przygodzice, powiat ostrowski. Tutaj też wynik z 10 lipca i jakość wody doskonała.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
2: Un pasito.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jak całe zdarzenie komentują mieszkańcy wsi, gdzie dziś nad ranem spadła rakieta. Do tego tematu wrócimy o godzinie 15. Będzie także mowa o bocianich podróżach. Te tematy już w kolejnej porcji faktów wartych uwagi z Polski i ze świata za kilka minut.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny. A z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga! Łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaję gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.
0: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Coraz cieplej na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Na ten moment możemy obserwować już temperaturę na poziomie 33-34 stopni, ale to nie jest jeszcze temperatura maksymalna na dzisiaj. Ta może wzrosnąć do nawet 36 stopni w porywach, więc naprawdę bardzo, bardzo upalny dzień. Ostrzeżenia IMGW cały czas przed upałami obowiązują. To są ostrzeżenia na południu Wielkopolski od 2 do 3 najwyższego stopnia. Do tego słaby wiatr wiejący z południa. Bardzo słaby, nie dający zbytniej ochłody. Ciśnienie cały czas spada, a niebo pozostanie bezchmurne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 15.
1: "24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska."
4: Za chwilę mieszkańcy Tarnawy Kolonii po emocjonującej nocy. Potem upały, ale na horyzoncie znów załamanie pogody. Będą też bocianie podróże. Marcin Krzemiński. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią nam mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam dziś nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
5: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
6: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
5: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. To normalnie szok dla człowieka, takie po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
4: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, w badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Jest już w drodze na miejsce zdarzenia.
7: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
4: W tej chwili na miejscu rozpoczyna się przeszukiwanie terenu przez Wojska Obrony Terytorialnej. W ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje NATO, o czym poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, pułkownik Martin O'Donnell. Dodał, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Już cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dotyczą północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Tam od 29 do 34 stopni w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Z kolei alerty najwyższego trzeciego stopnia i tam dziś nawet 36 stopni. Pozostałe województwa temperaturowo mniej więcej po środku, czyli na pewno ponad 30 stopni i pomarańczowo na mapie pogodowej, co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia.
8: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć.
6: Uwielbiam ciepło.
4: No to mam dla pani dobre wieści. Gorąco dziś będzie też w nocy, nawet 22 stopnie. Alerty pogodowe będą obowiązywały w większości kraju do jutrzejszego wieczora. Niestety już jutro późnym wieczorem, głównie na krańcach zachodnich, pogoda zacznie się psuć. Pojawi się tam deszcz, a w sobotę miejscami wystąpią gwałtowne burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę. A propos pogody, mamy dopiero połowę wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak na przykład zrobił słynny krutek z Krutyni na Mazurach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Wiadomość z ostatniej chwili.
2: Kierowcy, uważajcie, miejscowość Pruszków pod Kaliszem. Tam doszło do zderzenia, doszło do kolizji samochodu osobowego z motocyklem. To była dość mocna kolizja. Samochody znacząco zniszczone na miejscu. Oczywiście cały czas akcja służb ratunkowych na miejscu, pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna i możliwe utrudnienia. To miejscowość Pruszków pod Kaliszem. Tam, przypomnę, zderzenie osobówki z motocyklem.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: 4 minuty, teraz już po godzinie 15.

0: I co ja robię tu? To pytanie powinna zadać sobie osoba, która pracuje do godziny 15, a zerkam na zegarek, jest 11 minut już po 15. No to już kończymy, to już wychodzimy. Koniecznie, chyba że nadgodziny. A my sprawdzamy sytuację na drogach, bo tutaj dość niebezpiecznie dzisiaj. Przypominam kierowcom, że doszło do dość poważnego zderzenia, kolizji samochodu osobowego z motocyklem. To miejscowość Pruszków. Pruszków pod Kaliszem. Tam służby, tam utrudnienia. No ale dodatkowo w związku z bardzo wysokimi temperaturami cały czas oczywiście w całym naszym regionie, na całym terenie południowej Wielkopolski pojawiają się cały czas pożary na polach. Pożary zbóż, zboża na pniu, od maszyn rolniczych często się zapalają w takich sytuacjach. Okres żniw też już na dobre rozpoczęty, więc tutaj także ostrożność zalecana tych interwencji straży pożarnej w regionie od wczoraj mamy całkiem sporo.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: A do informacji z dróg jeszcze w tej godzinie wrócimy. Po wiadomościach z regionu po 15.30 cały czas, także możecie dać znać, jeśli coś napotkacie na waszej trasie, również na facebookowym profilu Radia Centrum.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
2: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
5: Poczuj smak wakacji. Już w sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia, Park Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zamieni się w stolicę pysznego jedzenia. Przed nami Foodstival, kulinarna podróż po smakach świata, a do tego sobotni koncert Wiktora Waligury, emocjonujące mistrzostwa w jedzeniu burgerów na ostro oraz kiermasz unikalnej sztuki.
6: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia. Dla ciebie.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Finisz 24 szybowcowych Mistrzostw Europy wcale nie znaczy, że to już koniec latania w Michałkowie w tym sezonie, bo w drugiej połowie sierpnia na lotnisku pod Ostrowem zostanie rozegrana kolejna bardzo duża impreza i o tym też posłuchamy niebawem, bo kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu już o 15.30.

0: 15.30 na zegarach, czas na porcję informacji z regionu, którą przedstawi teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Próbowała przemycić narkotyki do aresztu, teraz sama ma problemy. Ponadto ostatni seans tegorocznego Kina na Sztuki, a w sporcie lotnisko w Michałkowie, które będzie gościć mistrzostwa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Żeby urozmaicić ukochanemu pobyt w areszcie śledczym, próbowała przemycić dla niego narkotyki. Schowała je pod językiem. Mowa o 34-letniej Kaliszance, która przyjechała na widzenie do partnera przebywającego w areszcie śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Zakazany prezent funkcjonariusze odkryli w czasie przeszukania kobiety.
3: Funkcjonariusze służby więziennej podczas kontroli przed widzeniem z osadzonym ujawnili przy kobiecie substancje, które nie powinna w ogóle wnosić na teren jednostki penitencjarnej. Jak ustalono, mieszkanka Kalisza próbowała przemycić niewielkie foliowe zawiniątko z tłuszczem roślinnym, ukrywając je pod językiem. Czujność funkcjonariuszy sprawiła jednak, że plan się nie powiódł. Na miejsce wezwano policjantów, którzy zatrzymali 34-latkę i przewieźli ją do ostrowskiej komendy. Wstępne badania zabezpieczonej substancji wykazały, że jest to marihuana.
2: Powiedział Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. W czasie przesłuchania kobieta przyznała, że miała świadomość, iż wnosi substancję zabronioną, jednak liczyła na to, że nie zostanie wykryta podczas kontroli. Teraz Kaliszanka stanie przed sądem.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Czas na ostatni tegoroczny seans w ramach Kina na Sztuki w Galerii Tarasina w Kaliszu. Dla zainteresowanych, kiedy on się odbędzie, śpieszymy z odpowiedzią.
4: Zapraszamy w czwartek do Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina o godzinie 21.
2: A zapraszał Stach Szabłowski, dyrektor Galerii Sztuki imienia Jana Tarasina. Seans filmu Rimini z 2022 roku odbędzie się w zielonej strefie na dziedzińcu galerii. Wstęp wolny. Finisz 24. szybowcowych Mistrzostw Europy nie oznacza końca podniebnych zmagań w Michałkowie w tym sezonie. W drugiej połowie sierpnia na lotnisku pod Ostrowem zostanie rozegrana kolejna duża impreza, tym razem rangi ogólnopolskiej i regionalnej. O szczegółach Radiu Centrum opowiedział Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego.
5: No jest pełna 3 tygodnie przerwy. W międzyczasie oczywiście nasza bieżąca działalność. I tak, od 19 sierpnia do 29 będą 54. szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz zawody Ostrów Glide. Już na ten moment mamy zgłoszonych 74 zawodników, więc zawody też z dosyć sporą liczbą pilotów w 4 klasach łącznie. Także od sierpnia zapraszamy również na śledzenie zmagań.
2: Dodajmy, że zarówno w Mistrzostwach Polski Juniorów oraz w zawodach Ostrów Glide wystartują piloci Aeroklubu Ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy czym prędzej na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski, żeby sprawdzić aktualne informacje, a zaczynamy od jednego z najnowszych zdarzeń, najświeższych wydarzeń na drogach regionu. Bardzo niebezpiecznie wyglądające to zdarzenie. Ze mną w studiu także Mateusz Kurzej, który trzyma rękę na pulsie. Co i gdzie dokładnie się stało, Mateuszu?
9: Uwaga kierowcy, poważnie wyglądający wypadek w Pruszkowie pod Kaliszem. Dzisiaj po południu doszło do zdarzenia motocyklisty z autem. Na skutek tego oba pojazdy są doszczętnie zniszczone. Pierwszy na miejscu był zespół ratownictwa medycznego, a w wypadku ucierpiał kierowca jednośladu.
10: My po dojeździe na miejsce zdarzenia już obecny był zespół ratownictwa medycznego. Nasze działania obejmują tutaj pomoc ZDRM, tutaj działaniach medycznych oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Poszkodowany jest kierowca motocykla, pojazdami podróżowali tylko kierujący.
9: Powiedział Radiu Centrum młodszy ogniomistrz Adam Wiśniewski ze stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Trwa akcja ratunkowa. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Przypominam, w Pruszkowie pod Kaliszem doszło do wypadku.
0: Dziękujemy Mateuszu serdecznie. Ja wracam do pozostałych utrudnień. Szczęśliwie te kolejne to już dotyczą tylko i wyłącznie trwających prac w regionie i dużego natężenia ruchu drogowego. Korki tradycyjnie o tej porze w Kaliszu.

0: między innymi na ulicy Alei Wojska Polskiego. W szczególności przy dojeździe do skrzyżowania ze Stawieszyńską czy ulicą Złotą. Spory ruch także w okolicach Ronda Ptolemeusza czy Ronda Westerplatte. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie mamy trwające prace drogowe, to przypomnijmy, że ulica Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa. Przebudowa na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Budowa drogi dla pieszych i rowerów tam między innymi cały czas postępuje. Droga krajowa numer 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj już od Zdun. Pachołki, ograniczenia prędkości tam znacząco zwolnicie. Podobnie zwolnicie także na drodze krajowej numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Wystartowały żniwa, czyli jeden z najbardziej intensywnych okresów w rolnictwie. Na pola wyjeżdżają kombajny, ciągniki, przyczepy, maszyny rolnicze. Coraz częściej pojawiają się także na drogach publicznych. W związku z rozpoczęciem tegorocznych zbiorów minister rolnictwa Stefan Krajewski wystosował apel do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz kierowców. Szef resortu przypomina, że żniwa od pokoleń są symbolem wspólnej pracy i odpowiedzialności za zbiory, ale także czasem, w którym bezpieczeństwo powinno być priorytetem. Także tego bezpieczeństwa oczywiście pilnujemy. Także na drogach. Drodzy kierowcy, odrobina cierpliwości w stosunku do rolników w tym czasie na pewno będzie mile widziana.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 16.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Niebawem, bo już o godzinie 16 kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. W nich wróci m.in. ten najważniejszy dzisiaj temat w kraju, czyli temat dotyczący tego, co wydarzyło się nad ranem na Lubelszczyźnie. W związku z dzisiejszym incydentem na Lubelszczyźnie, w którym to rakieta spadła na pole, pojawiają się pytania. Co z alertem RCB? Ten system nie zadziałał dzisiaj, ale premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania właśnie za pośrednictwem SMS. Na czym te zmiany mają polegać? Warto posłuchać. Szczegóły na antenie Radia Centrum już o godzinie 16.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
6: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor, Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
0: Reklama.
7: Gramy tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: To jest pogoda, której lepiej unikać, mimo tego, że pięknie i słonecznie, to zbyt długo na tym słońcu lepiej nie przebywajcie. Na termometrach w regionie w tej chwili Kalisz 34-35 stopni i to jest już prawie temperatura maksymalna na dzisiaj. Przed upałami ostrzega IMGW. Słaby wiatr wieje dzisiaj z południa, ciśnienie powoli spada, pogodnie, słonecznie do końca dnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 16. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania. W przyszłym tygodniu kolejne podwyżki cen paliw. Nasi siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Premier zapowiada zmiany w sposobie informowania za pośrednictwem alertów i SMS-ów ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś nad ranem, gdy syreny alarmowe informowały mieszkańców Lubelszczyzny o rakiecie, która wleciała na polskie terytorium, zabrakło m.in. oficjalnych informacji ze strony RCB. Na krótko po zdarzeniu mnożą się pytania o skuteczność procedur alarmowych. Szymon Kępka.
4: Wnioski z dzisiaj. Syreny alarmowe były. Czy wszyscy słyszeli? Do dyskusji. Komunikaty wojska były, ale po czasie. Alerty RCB, komunikaty w rządowych aplikacjach, sygnały głosowe emitowane z pojazdów, choć zapewniają to procedury, tego nie było. Częściowo głowę posypuje popiołem premier Donald Tusk.
5: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
4: Odpowiedzią władzy jest poradnik bezpieczeństwa, szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: W tej książeczce jest tak naprawdę wszystko, jak zachować się w tego typu sytuacjach.
4: To, co powinno zostać w naszej świadomości po dzisiejszym incydencie. Dźwięk syreny alarmowej powinien stawiać nas do pionu. Modulowany 3 minuty. Oznacza zagrożenie z powietrza. Wtedy szukamy bezpiecznego miejsca i stamtąd słuchamy oficjalnych komunikatów.
3: W szpitalu zmarł w nocy 9-latek potrącony przez kierowcę BMW w Kuźnicy Starej w Śląskiem. Auto na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło w chłopca, który jechał rowerem. Kierowca BMW ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W aucie znaleziono też narkotyki. Śledczy przesłuchają 39-latka oraz jego pasażerów jutro. Czekają bowiem na wyniki badań na obecność narkotyków. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. To nie są dobre wieści dla kierowców. Na światowych rynkach rosną ceny ropy i produktów naftowych i to się przekłada na sytuację na stacjach paliw. Średnie ceny benzyny wzrosną w przyszłym tygodniu na stacjach paliw o 4-5 groszy za litr, a ceny oleju napędowego o 16 groszy, wynika z prognozy biura Reflex. Czytamy w niej, że benzyna 95 będzie w przyszłym tygodniu kosztować średnio 7,55 za litr, 98 8,35 groszy, na olej napędowy 8,19. Bez zmian pozostanie natomiast cena autogazu 3,11 groszy. Na koniec jeszcze sport i doskonałe wieści z Chin. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 i awansowali do półfinału Ligi Narodów w Ningbo. Zmierzą się w nim ze Słowenią.
1: Kursy walut.
2: Euro w tym momencie to 4 zł i 31 groszy, dolar amerykański 3 zł 73 grosze. Średni kurs dla franka szwajcarskiego w tym momencie wynosi 4 zł i 64 grosze, a funta brytyjskiego 5 zł i 2 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już 4 minuty po 16:00.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
4: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
0: Reklama.

0: To Kuba i Kuba na antenie Radia Centrum z piosenką pod tytułem Stygnie lato, czyli z tytułem, który iście mija się z prawdą, patrząc na temperaturę obecną. 15 minut teraz po godzinie 16. No i proszę bardzo, ciekawostka ze świata. Gianni Infantino, czyli łysy z FIFA, nie zamierza wycofać się z planu częściowej prywatyzacji praw komercyjnych FIFA, mimo ogromnej krytyki środowiska piłkarskiego. Okazuje się, że nowa spółka FIFA Forwards Enterprise ma przejąć prawa związane m.in. z mundialem, a 20% jej udziałów wycenianych na grubo ponad 4 miliardy dolarów trafiłoby do prywatnych inwestorów, a m.in. Reuters donosi, że głównym zainteresowanym jest fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata zięcia Donalda Trumpa. No i tak to by się kręciło, słuchajcie. Swoją drogą Infantino komentuje tą całą sytuację słowami: sport, który śledzicie i kochacie, nie zmieni się. No cóż, patrząc na to, jak wyglądał ten mundial, coś tam jednak się zmieniło, prawda? Hydration break na przykład. No przy takiej pogodzie jak dzisiaj faktycznie taka przerwa na nawodnienie by się przydała. No może po prostu tego Gianniego Infantino nie doceniamy. Jako dobrego biznesmena na pewno należy go docenić. Zresztą Donald Trump za to na pewno go doceni.
1: Marnujesz się w tej piłce nożnej? Oj, marnujesz się. Powiedz mi proszę, co jest dla ciebie najważniejsze?
2: Pieniądze.
1: Oczywiście tak, pieniądze są wspaniałe, pieniądze są cudowne, pieniądze są najważniejsze, ale oprócz pieniędzy...
2: Kasa!
1: Ten człowiek to jest najmądrzejszy łysy człowiek, jakiego widzę w tej chwili.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Już w ten piątek, 31 lipca o 19:00 zapraszamy na wyjątkowy wieczór żużlowy na Ostrowskim Stadionie Miejskim. Monfin Magnus Ostrów Wielkopolski podejmie Dakar Development Stal Rzeszów. Podczas meczu oficjalne pożegnanie światowej legendy żużla, Taja Wufindena, trzykrotnego indywidualnego mistrza świata. Bądź częścią tego wydarzenia. Ten piątek, 19:00, Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Bilety online i w biurze klubu.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
6: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag. Warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia. Dla ciebie.

0: Teraz Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dwa wyjątkowe spotkania w Cekowie, ostrzeżenia w sprawie upałów, a w sporcie tenisistka stołowa, która marzy o medalu igrzysk.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Ceków Kolonia będzie upamiętniać Powstanie Warszawskie. Na jutro zaplanowano wyjątkowe spotkania w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu lokalnych władz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie oraz miejscowej biblioteki.
3: W Cekowie w restauracji Magnolia. Pierwsze spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00. Będzie to spotkanie autorskie z Marią Danutą Łeszyk, wnuczką Łucji i Stefana Adamczyków, powstańców warszawskich, którzy po wojnie w 1945 roku zamieszkali w Cekowie i prowadzili blisko 20 lat aptekę. Maria Danuta Łeszyk opisuje w książce historię swojej rodziny, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim.
2: Zapraszała Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Tego samego dnia w tej samej lokalizacji, ale o 18:00 rozpocznie się spotkanie ze specjalnymi gośćmi.
3: O godzinie 18:00 będzie natomiast spotkanie ze znanymi dziennikarzami i historykami, którzy opowiedzą nam o Powstaniu Warszawskim, dane informacje od uczestników powstania, a także na podstawie relacji naocznych świadków. Będą to Magdalena Rigamonti, Cezary Korycki oraz Jan Jakub Grabowski.
2: Dodaje Laura Wojtysiak. Na spotkaniu będzie możliwość zakupu książek autorstwa prelegentów, natomiast książka Marii Danuty Łeszyk będzie prezentem dla wszystkich uczestników spotkania. Wstęp jest wolny.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Na koniec lipiec zgotuje nam upały. IMGW wydał dla południowej Wielkopolski pomarańczowe ostrzeżenia o upałach. Alert drugiego stopnia będzie obowiązywać dzisiaj od 12 do 20 jutro. Temperatura maksymalna w czwartek ma wynosić od 31 do 34 stopni Celsjusza, a w piątek od 33 do 36 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 21 stopni. Ostrzeżenia o upałach obowiązują w całej Wielkopolsce. W zależności od regionu to alerty pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia. Dopiero co została mistrzynią Europy i brązową medalistką podczas Mistrzostw Starego Kontynentu do lat 15 w tenisie stołowym, a już nie boi się mówić o marzeniach sięgających kolejnych wielkich imprez. Mowa o Aleksandrze Nawrockiej z Ostrowa Wielkopolskiego, wychowance Orła Wysocko-Wielkie, reprezentującej aktualnie barwy Bronowianki Kraków. 15-latka opowiedziała Radiu Centrum o swoich planach i marzeniach na przyszłość.
4: No myślę, że takim głównym celem to olimpiada, wiadomo, gdzieś tam jakiś medal, ale teraz w listopadzie są Mistrzostwa Świata w Stambule i też będę próbować się na nie zakwalifikować. Jestem blisko, lecz tutaj już ranking jest ważny i zobaczymy, czy się uda.
5: To jakieś kwalifikacje będą, czy po prostu z rankingu tylko kwalifikujesz się?
4: Z rankingu. Obecnie jestem 57 na świecie w kategorii do lat 15. Jadą najlepsze 32 zawodniczki, także jeszcze mam kilka startów międzynarodowych przed sobą i będę próbować się zakwalifikować.
5: Czyli to trzeba zbierać punkty do rankingu, tak?
4: Tak, tak. Tutaj już reprezentacje nie powołują zawodników, tylko właśnie już z rankingu światowego.
2: Aleksandra zaznacza, że zmiana barw klubowych i przejście do Krakowa pozwoliło jej na rozwój i duży progres. Zawsze jednak podkreśla, skąd się wywodzi i że pierwsze tenisowe kroki stawiała w Ostrowskiej Akademii Tenisa Stołowego przy LKS Orzeł Wysocko-Wielkie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Przypomnijmy o poważnie wyglądającym wypadku w Pruszkowie pod Kaliszem. Dziś po południu doszło tam do zderzenia motocyklisty z autem. Na skutek tego oba pojazdy są doszczętnie zniszczone. Na miejscu był zespół ratownictwa medycznego. tym wypadku ucierpiał kierowca jednośladu. Do tematu możecie wrócić na facebookowym profilu Radia Centrum i na naszej stronie na rc.fm. Mamy także utrudnienia, to już szczęśliwie te związane tylko z pracami drogowymi, a nie zdarzeniami drogowymi. Utrudnienia m.in. na Górnośląskie, oznaczone pachołkami dwie zatoczki, trwa wymiana kostki brukowej na przystankach. Ulica Złota na długim odcinku jest jednokierunkowa, więc

0: nie wjedziecie w tę ulicę jadąc od ronda. Opatówek, droga krajowa numer 12 od Zdun, już jadąc w stronę Opatówka, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Dodatkowo cały czas postępujące prace. Ostrów Wielkopolski, remont na ulicy Wrocławskiej, przebudowa także na ulicy Leduchowskiego i jadąc z Ostrowa w kierunku Krotoszyna także praca na drodze krajowej numer 36. Z kolei w Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Już wiadomo, że odholowanie samochodu będzie jeszcze droższe. W przyszłym 2027 roku za usunięcie auta osobowego z drogi i pierwszą dobę na parkingu ustrzeżonym kierowca może zapłacić łącznie 837 zł, jeśli nie odbierze pojazdu od razu, rachunek będzie rósł każdego dnia. Wzrost cen dotyczy nie tylko samochodów. W przyszłym roku maksymalna opłata za usunięcie na przykład roweru lub motoroweru też wzrośnie i wyniesie 184 zł. Na jego przechowywanie będzie kosztować 36 za każdą dobę. Tutaj znacznie mniej niż w przypadku samochodów czy busów. A przypomnę, że do odholowania auta najczęściej dochodzi w Polsce w sytuacji, gdy ten blokuje infrastrukturę, utrudnia ruch, ale takich sytuacji, kiedy samochód musi zostać odholowany, zdarza się oczywiście dużo, dużo więcej, więc bądźmy czujni, żeby nie narobić sobie kosztów niepotrzebnych. Za 23 minuty będzie już godzina 17.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny. A z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga! Łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Ogłoszenie.

To było popołudniowe espresso w bardzo miłym towarzystwie z Sabriną Carpenter, chociaż przy takiej pogodzie to przyjemniejsza byłaby pewnie kawa mrożona. 7 minut zaledwie pozostało do godziny 17. Najcieplejszy moment dnia właśnie trwa, no a niebawem także porcja informacji z Polski i ze świata, to już o godzinie 17. Uzbrojona i prawdopodobnie rosyjska. Tak premier mówi o rakiecie, która spadła dzisiaj na Lubelszczyźnie. Temat, który pojawia się dzisiaj w każdym serwisie informacyjnym. Najważniejsza informacja dzisiejszego dnia będzie także o górskich pensjonatach. Najwięcej w nich, jak się okazuje, Polaków. Szczegóły już za kilka chwil o 17:00.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Poczuj smak wakacji. Już w sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia, Park Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zamieni się w stolicę pysznego jedzenia. Przed nami Foodstival, kulinarna podróż po smakach świata, a do tego sobotni koncert Wiktora Waligury, emocjonujące mistrzostwa w jedzeniu burgerów na ostro oraz kiermasz unikalnej sztuki.
3: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Reklama.
5: I tak oto zbliżamy się już powoli do godziny 17. Po 17 towarzyszyć Wam już będzie Grażyna Marciniak. I kto wie, może zdradzi jakiś tajemny sekret na pyszny sernik, bo przypomnę wszystkim, że dziś jest co świętować w kalendarzu świąt nietypowych. Dzień sernika właśnie na nas czeka. Czy to jest idealne ciasto na upał? Nie wiem, ale jak dla mnie sernik w każdą pogodę i w każdy dzień. To jest na pewno świetny pomysł, dlatego życzę smacznego i za dzisiaj już serdecznie dziękuję. Damian Kliński, do usłyszenia. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, to już za moment. A po godzinie 17 Grażyna będzie z Wami.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: No 36 na słupku rtęci to byłoby coś, ale jeżeli stoicie w szarym słońcu, to wydaje się, że jest naprawdę straszny ukrop. No i dzisiaj jest bardzo intensywne słońce. Uważajcie z tym wychodzeniem na zewnątrz, bo temperatura jeszcze rośnie, 35. Teraz jeszcze wskazują słupki rtęci, a wiatr jest słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Uzbrojona i prawdopodobnie rosyjska to premier o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Nie żyje aktorka i piosenkarka Iga Cemrzyńska. Coraz więcej turystów na Podhalu.
4: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny.
3: W górskich pensjonatach najwięcej jest Polaków. Marcin Krzemiński. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Przekazał na portalu X premier Donald Tusk. Podziękował wszystkim przywódcom unijnym i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Rejon wybuchu w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie nadal przeszukują Wojska Obrony Terytorialnej. Na miejscu było w ciągu dnia m.in. czterech prokuratorów, mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
5: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
3: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Krater po wybuchu ma średnicę około 10,5 metrów głębokości. Śledczy zamierzają jeszcze dziś zakończyć czynności na miejscu eksplozji. Smutna informacja. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cemrzyńska. Miała 87 lat. Artystka należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragossie. Występowała też w stołecznych teatrach powszechnym, komedii i Ateneum. Ważne doniesienia drogowe z Mazowsza. Na drodze ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Michałówek z ciężarówki z naczepy wysypały się skrzynki z pustymi butelkami. Z tego powodu zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja prosi kierowców o ostrożność i stosowanie się do polecenia służb. No i generalnie, jeśli to możliwe, by omijać teren, gdzie doszło do zdarzenia. Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji, mówił dziś prezydent do powstańców podczas spotkania poprzedzającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ta walka była konieczna, mówił Karol Nawrocki.
6: Wyrok na Warszawę został wydany w roku 39 i nikt, kto nie widział łapanek, śmierci, pawiaka, mordowania swoich bliskich, swoich rodzin, nie jest w stanie poczuć tego, co mieliście w swoich sercach w sierpniu roku 1944.
3: Wcześniej Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku. Półmetek wakacji przyniósł wyraźne ożywienie na Podhalu. Po słabszym początku sezonu pensjonaty i hotele są coraz pełniejsze.
4: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny, no bo jeśli popyt się faktycznie ustabilizował, to i te ceny wróciły do standardów.
3: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Na Podhalu nadal najliczniejszą grupą są turyści z Polski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I co, jeszcze nas tam nie ma? Może już tam byliście, a może będziecie, a może macie jakieś swoje góry i oby nie doliny tego lata, bo w końcu góry czasem są u nas. Gdzieś tam na horyzoncie można sobie wymarzyć na tej linii widnokręgu, że właściwie spełniają się nasze marzenia, tylko parę kilometrów od domu możemy też już odpoczywać. 4,5 minuty po 17. Muzyka to jest takie miejsce, taka przestrzeń, gdzie można się wybrać naprawdę i poza czasem, i w każdą tylko możliwą stronę, jaka wam pasuje. I oczywiście mam nadzieję, że tych fluidów muzycznych będzie mnóstwo, wpasowujących się w wasze życie. Grażyna Marciniak, cześć.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Macie jakieś pomysły, jak nam dać imię żubrom? Macie jakieś kreatywne myśli w tym kierunku? To może warto zaproponować. A żubry czekają na to, żeby właśnie dostać jakieś bardzo przyjemne imiona. 17.30, szczegóły dotyczące tego tematu, między innymi w wiadomościach z regionu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
6: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag. Warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia. Dla ciebie.
8: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: Zbliża się 17.30. O tym, co w regionie, opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Chciał się ukryć przed policją w wodzie, nie udało mu się. W kolejnej wodnej wiadomości powiemy o koncercie w Krotoszynie, a na koniec już na sucho o poszukiwaniach imion dla małych żubrów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi. Na widok policjantów z Odolanowa próbował uciekać. Do zdarzenia doszło nocą parę dni temu.
3: Policjanci natychmiast podjęli pościg, wydając wyraźne polecenie do zatrzymania się. Mężczyzna zignorował wezwania i kontynuował ucieczkę. W pewnym momencie wskoczył do pobliskiej rzeki i przedostał się na jej drugi brzeg. Policjanci na chwilę stracili go z pola widzenia, jednak do działań włączył się kolejny patrol, który zatrzymał uciekiniera. Szybko okazało się, dlaczego zrobił wszystko, by uniknąć kontroli.

0: Zarówno miłośnicy muzyki folkowej, jak i osoby poszukujące nowych artystycznych doświadczeń odnajdą podczas koncertu coś dla siebie. Przesilenie udowadnia, że tradycja może być żywa, świeża i niezwykle poruszająca.
1: Przekonuje słuchaczy Radia Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Początek koncertu na Molo na Błoniu w Krotoszynie o 20:00. Wstęp jest wolny.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Po raz pierwszy w historii Zagrody Żubrów w Gołuchowie jednocześnie wybrane zostaną imiona dla trzech żubrzych cieląt. Ośrodek Kultury Leśnej ogłosił konkurs, w którym każdy może zaproponować własny zestaw imion dla dwóch samic i jednego samca.
3: To wyjątkowy konkurs dla miłośników żubrów i niepowtarzalna okazja, by zapisać się w historii gołuchowskiej zagrody. Po raz pierwszy jednocześnie zostaną wybrane imiona dla trzech żubrzych cieląt urodzonych w tym roku. Organizatorzy konkursu czekają na propozycje dla dwóch samic i jednego samca. Pierwszy z byczków przyszedł na świat 4 maja i jest synkiem Poteli i Potusa. Drugi samiec, syn Pogajki i Potusa, urodził się 25 czerwca, a 4 dni później na świat przyszła samica, córka Potusa i Podusty. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden zestaw trzech imion, po jednym dla każdego cielęcia. Wszystkie muszą rozpoczynać się od liter PO zgodnie z zasadami Księgi Rodowodowej Żubrów. Propozycje można przysyłać wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego do 12 sierpnia do godziny 24. Najciekawsze zestawy wybierze jury, a w przypadku identycznych propozycji zdecyduje kolejność zgłoszeń. Obecnie w Zagrodzie Żubrów w Gołuchowie mieszka 11 zwierząt, a jesienią najmłodsi mieszkańcy zagrody otrzymają oficjalnie swoje imiona podczas wspólnej uroczystości. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także o 2 u Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
9: Pogoda taka, że podróż może być utrudniona z uwagi na to, że jest tak intensywnie. Mogą jakieś zasłabnięcia za kółkiem się zdarzyć. Oby nie, ale weźcie pod uwagę, że różne rzeczy mogą nas dotknąć przy takim bardzo intensywnym upale, który nas spotyka, ale nie tylko dzisiaj, bo to jeszcze przed nami także i przynajmniej jutrzejszy dzień. A dzisiaj także weźcie pod uwagę to, żeby nie pędzić, bo to nigdy nie popłaca. No i troszkę więcej koncentracji. W poważny wypadek w Pruszkowie pod Kaliszem dzisiejszego popołudnia, tu jeszcze na miejscu chwilowe utrudnienia, tam doszło do zderzenia auta z motocyklem i oba pojazdy zostały poważnie zniszczone. 19-letni motocyklista ucierpiał w wypadku i z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Tutaj jeszcze weźcie pod uwagę, że w Pruszkowie pod Kaliszem mogą być niewielkie utrudnienia w ruchu po tym zderzeniu. Utrudnienia też na Złotej, tutaj na długim odcinku ulica jest jednokierunkowa, remonty od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. W remontowanym odcinku jeszcze Krajowa 12 Kalisz Opatówek, tutaj urwane pobocza, miejscami spore nierówności, spadki i brak oznakowania poziomego, też jedziemy ostrożnie, a możliwe objazdy przez Tłukinie albo Szałę. W Ostrowie Wielkopolskim remont Wrocławskiej, Leduchowskiego i Krajowa 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyna, odcinek Zacharze Plamki, Łąkociny.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Chińscy producenci jaut zalewają europejski rynek szybciej niż jeszcze niedawno przewidywali analitycy. To już nie fala. Niektórzy piszą, że prawdziwe tsunami. Coraz częściej mówi się już o nie kilkunastoprocentowym udziale w sprzedaży, lecz nawet o 30-procentowym sprzedaży, jeśli chodzi o rynek. A rosnąca presja cenowa stawia europejskich producentów przed trudnym wyborem. Obniżać ceny albo pogodzić się z utratą klientów.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
9: 24 minuty do 18.

0: Duża dawka energii od Shakiry. Ta dziewczyna to potrafi naprawdę wykrzesać z nas ostatnie siły, jeżeli jeszcze potrzebujemy do wykonania jakiejś poważnej pracy. 18 minut do godziny 18, a muzycznie jeszcze będzie na pewno sporo różnych propozycji, jeżeli chodzi o styl.
1: Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
5: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
6: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
1: Reklama.

0: 10 minut do godziny 18, dopiero 5 minut po upadku uzbrojonej rakiety mieszkańcy województwa lubelskiego usłyszeli alarm. Zawyły wtedy syreny alarmowe. Ten temat między innymi w wiadomościach o godzinie 18 na antenie Radio Centrum. A wrócimy też jeszcze do innych. Między innymi jeden z największych festiwali rockowych w Europie zaczął się w Zachodniopomorskiem. Szczegół już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro pogoda będzie bardziej dynamiczna i obciążająca, jeżeli chodzi o organizm człowieka. Przede wszystkim zagrożenie burzami, upał, duchota, parność. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu ku centrum postępujące przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami burze z gradem. A maksymalnie temperatura wyniesie jutro od 34 do 36 stopni. Obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia o upałach. Także m.in. dla powiatów jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeżowskiego czy pleszewskiego. No i tropikalne noce. Ta temperatura minimalna w nocy będzie wynosiła 18 stopni, maksymalnie 21.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rano rakieta spadła na Lubelszczyźnie, dopiero po 5 minutach zawyły syreny. Strażacy opanowali pożar we francuskiej Żyrondzie, ale to jeszcze nie koniec akcji. Skrzynki z butelkami wysypały się na ekspresową siódemkę. Kierowcy utknęli w drodze do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dopiero 5 minut po upadku uzbrojonej rakiety mieszkańcy województwa lubelskiego usłyszeli alarm. Rano na pole w Tarnawie Kolonii spadła rakieta prawdopodobnie wysłana z Rosji. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówi pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
4: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
3: Jak poinformowała prokuratura w Lublinie, pocisk prawdopodobnie zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Krater po wybuchu ma 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości. Na miejsce ma dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żyrondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów, zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
5: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację. W zależności od tego, jak zachowuje się ogień, dostosowujemy tempo kontrolowanego wypalania, aby nie dopuścić do przekroczenia przez płomienie naszej linii zabezpieczającej.
3: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. Do Hiszpanii polecą w sobotę polscy strażacy. Skrzynki z pustymi butelkami zablokowały drogę ekspresową S7 na Mazowszu. Wysypały się z naczepy ciężarówki. Prawdopodobnie pękła opona, dlatego ciężarówka wpadła w poślizg, uderzyła w bariery ochronne i zawisła na nich. Setki butelek leżą na drodze w okolicy Michałówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy są zablokowane. Utrudnienia potrwają jeszcze do wieczora. Jeden z największych festiwali rockowych w Europie zaczął się w zachodniopomorskim. Na lotnisku Czaplinek-Broczyno ruszył Poland Rock Festival. W ubiegłym roku zgromadził 750 tysięcy ludzi, a w tegorocznej edycji wystąpią m.in. Goodsmack, Dropkick Murphys, Myslowic, Jam i Happyset. Impreza potrwa do nocy z soboty na niedzielę. Tłumy są też na tatrzańskich szlakach, tworzą się korki. Toprowcy apelują o ostrożność, przede wszystkim tam, gdzie są drabinki i łańcuchy. Na przełęczy pod Chłopikiem, na Orlej Perci, Szpiglasowej Przełęczy czy na Giewoncie. Czasem ludzie stoją tam 2 lub 3 godziny, żeby przejść dalej, mówi ratownik górski Rafał Kubacki.
6: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
3: W wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa turystów na szlakach obowiązuje ruch w jedną stronę. Tak jest na przykład na Orlej Perci i w kopule szczytowej Giewontu.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu w sobotnim półfinale, zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA. Liga Mistrzów nie dla nas, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa, który zaliczki będzie bronić, oraz GKS Katowice, który musi odrobić stratę. W szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
8: W Ligę Mistrzów nie umiemy, to już wiemy, zwłaszcza po kompromitacji Lecha Poznań. Teraz Kolejusz i Górnik Zabrze, a także Jagiellonia powalczą o Ligę Europy. Jak to się nie uda, to zostanie im Liga Konferencji. O udział w niej walczą także Raków i GKS. Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Valettą, mówi pomocnik Oskar Lepka.
9: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
8: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
10: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach i nieważne jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
8: Przypomnę, to druga runda eliminacji. Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Michał Michalak został koszykarzem występującego w Ekstraklasie Trefla. 32-letni reprezentant Polski, który dwa ostatnie sezony spędził w Anwilu Włocławek, wrócił do sopockiego klubu po 11 latach. Podpisał kontrakt do 2029 roku z opcją wcześniejszego rozwiązania. Pojutrze po raz pierwszy w historii zawody żużlowej Grand Prix odbędą się na torze w Łodzi. Zmierzający po 7 tytuł indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik w 7 rundzie cyklu może wywalczyć drugie zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniej Polak był najlepszy na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Poprzednią rundę rozegrano w Szwecji. Tam Zmarzlik zajął 3. miejsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Powoli zbliżamy się do półmatka tych miesięcy wakacyjnych. Już wiemy, że zakaz telefonów w szkołach jest decyzja prezydenta. No to od września.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag. Warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia. Dla ciebie.

O, ten tuto ja zakopały. Roni mają naprawdę niesamowity dar takiego komentowania rzeczywistości. No już tej rzeczywistości medialnej również, jak się okazuje, gdybyście głębiej sięgnęli do tego tekstu i do jego właściwie takich zamierzeń, które przenoszą nas do tych medialnych spraw i mediów społecznościowych. Muzycznie wracamy jeszcze do różnych klimatów. Będzie między innymi po polsku Marisa, no ale będzie też Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. No to między innymi jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
0: Reklama.

0: Kilkugodzinne negocjacje z mężczyzną, który zabarykadował się w mieszkaniu. Tej sytuacji doszło wczoraj. A ten temat m.in. w wiadomościach o 18.30 na antenie Radia Centrum z regionu południowej Wielkopolski.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 18.30, o tym co w regionie opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 62-latek zabarykadował się w mieszkaniu. Konieczne było wezwanie kontrterrorystów. Ponadto zatrzymany włamywacz, a na koniec decyzja środowiskowa w sprawie S11.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kilkugodzinne negocjacje z mężczyzną, który zabarykadował się w mieszkaniu. Do tej sytuacji doszło w środę w Dobrej Nadziei koło Pleszewa. Zaniepokojona brakiem kontaktu z 62-latkiem rodzina skontaktowała się ze służbami. Gdy na miejsce przyjechała straż pożarna, mężczyzna zareagował agresją.
3: Na miejsce przyjechali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z Pleszewa oraz strażacy ochotnicy z Sowiny i z Pleszewa. Mężczyzna wyrzucił z okna w ich kierunku hełm, który się palił, oraz tak zwane koktajle Mołotowa. Z domu wydobywał się dym. Mężczyzna nie chciał opuścić mieszkania. O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, zespół negocjacyjny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji z Poznania i z Łodzi. 62-latek odmawiał jakiejkolwiek pomocy i chęci współpracy.

0: wejściowych i wszedł do środka, skąd ukradł dwie butelki alkoholu. Kiedy na miejscu pojawił się właściciel tego sklepu, okazało się, że poprzedniej nocy również doszło do włamania w tej samej placówce handlowej. Łączne straty zostały oszacowane na kwotę około 6 tysięcy złotych. Istotny w tej sprawie okazał się zapis monitoringu. To właśnie na jego podstawie policjanci z Wydziału Kryminalnego rozpoznali sprawcę włamania. Okazało się, że to 54-letni mieszkaniec Kalisza, bardzo dobrze znany policjantom. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany.
1: Przekazała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji. Mężczyzna usłyszał już dwa zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi do 10 lat więzienia. Ponieważ działał w warunkach recydywy, kara może zostać zwiększona nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jest decyzja środowiskowa dla blisko 49-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 pomiędzy Jarocinem a Ostrowem Wielkopolskim. To kluczowy etap przygotowań, który otwiera drogę do ogłoszenia przetargu i rozpoczęcia realizacji jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w południowej Wielkopolsce.
3: Nowa trasa rozpocznie się na węźle Jarocin Południe. Następnie ominie m.in. Witaszyce, Wyszki, Twardów, Kotlin i Pleszew, by połączyć się z istniejącym układem drogowym w rejonie węzła Ostrów Wielkopolski Północ. Inwestycja obejmie również budowę drugiej jezdni obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego na odcinku pomiędzy węzłami Ostrów Wielkopolski Północ i Wschód. Nowa nitka będzie miała ponad 6 km długości. W ramach przedsięwzięcia powstanie nie tylko odcinek drogi ekspresowej S11, ale także 8,5 km nowych odcinków dróg krajowych nr 11 i 12. Zaplanowano również budowę 5 węzłów drogowych: Witaszyce, Kotlin, Dobrzyca, Pleszew Południe i Sobótka. Projekt przewiduje także rozbudowę infrastruktury inżynieryjnej. Powstanie 7 obiektów w ciągu drogi ekspresowej, w tym 3 nad liniami kolejowymi, 16 wiaduktów nad trasą oraz 14 mostów nad rzekami. Część z nich będzie pełnić również funkcję przejść dla zwierząt oraz kładek pieszo-rowerowych. Kierowcy zyskają także 4 nowe miejsca obsługi podróżnych w Szczurach i Twardowie oraz obwód drogowy w sąsiedztwie węzła Ostrów Wielkopolski Północ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na realizację zadania. Po wyłonieniu wykonawcy rozpoczną się prace nad budową długo wyczekiwanego odcinka drogi ekspresowej S11. Dla Rady Centrum Jarosław Ardawy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 25 minut do 19.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Gdybyśmy zmieniali jej mentalność, to nam wyjdzie na dobre. Coraz więcej Polaków rezygnuje z alkoholu, tak mówi najnowszy sondaż CBOS. Ten temat między innymi w wiadomościach o godzinie 19 na antenie Radia Centrum. No i będzie plaża, będą turyści, znowu tłumy, bo pogoda wreszcie dopisała upały. No i chcemy się pewnie ochłodzić trochę nad wodą. Te tematy między innymi w wiadomościach o 19 na antenie Radia Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Od 33 do 36 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. A po południu od zachodu już w stronę centrum będą postępowały przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami burze z gradem, a wiatr umiarkowany i słaby z zachodu i północnego zachodu. W czasie burz wiatr intensywny i pogoda jutro będzie dynamiczna. Biometr neutralny będzie przechodził w niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 19. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Bohaterowie Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Kolejny kierowca z sądowym zakazem jazdy śmiertelnie potrącił dziecko. Tłumy nad wodą i alerty przed upałem. Turyści wrócili na plażę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Weterani Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania. Oddajemy głos bohaterom.
4: Tak się przypomina o tamtym czasie, jak to było w czasie powstania i przed powstaniem.
5: Żyje się tą myślą, że nie jesteśmy zapomnieni.
6: Te wspomnienia w ogóle mnie nie opuszczają. To zostało we mnie. Całe te 63 dni.
3: Uhonorowano też osoby zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed lat. W sobotę 82. rocznica powstania. Jak co roku o 17:00 cała Polska uczci pamięć o nim minutą ciszy. Nowe informacje na temat śmierci 9-letniego chłopca potrąconego przez BMW. Kierowca samochodu miał sądowy zakaz jazdy. W ogóle nie miał prawa prowadzić auta, bo kiedyś uciekał przed policją. Wczoraj, przypomnijmy, samochód z trzema osobami w środku wypadł z drogi i staranował dziecko jadące na rowerze. Chłopiec zmarł w szpitalu. W samochodzie znaleziono narkotyki. Kierowca i pasażerowie zostali zatrzymani. Biegli sprawdzają, czy byli pod wpływem narkotyków. Ustalają też, z jaką prędkością poruszało się auto. Jeszcze dziś mają się zakończyć czynności prokuratorów w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rano spadła tam uzbrojona, zapewne rosyjska rakieta. Nikt nie ucierpiał, premier zapewnia, że rakieta była monitorowana przez radary. Na miejsce przyjechało aż 4 prokuratorów.
7: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne, one zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
3: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia na Ukrainie.
7: Pomoże polskim prokuratorom i całej grupie dochodzeniowo-śledczej tutaj w czynnościach. Przede wszystkim chcielibyśmy na podstawie tego, co na ten moment znaleźliśmy, identyfikować to urządzenie latające, które wybuchło tutaj na polu.
3: Krater po wybuchu ma średnicę około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Coraz więcej Polaków rezygnuje z alkoholu, tak mówi najnowszy sondaż CBOS-u. Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję w ciągu 7 lat wzrósł o 7%. Prawie co czwarta osoba mówi, że w ogóle nie dotyka alkoholu. Turyści wrócili na plażę, znowu są tłumy, bo pogoda wreszcie dopisała. Dziś cały kraj był objęty ostrzeżeniami przed upałem. W mieście może to przeszkadzać, ale na plaży ani trochę.
8: Dobrze, że wróciłem.
9: Lato musi być latem.
8: Ci co urlopy mają, wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
10: Było bardzo chłodno, a teraz to już naprawdę jest pięknie.
11: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
12: To zapytam go, jak woda?
11: Gorąca. Tylko no, zimna. Nie no, dla mnie jest ciepła.
12: Ale wystarczy, żeby się chociaż trochę ochłodzić?
8: Tak, wystarczy.
3: Ratownicy zalecają wybierać plaże strzeżone i zwracać uwagę na wywieszone flagi. Czerwona flaga powiewała dziś na kilkunastu krajowych kąpieliskach, między innymi w Gdańsku, tuż przy molo.
13: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Raków i GKS Katowice powalczą dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Częstochowianie będą bronili dwubramkowej zaliczki w meczu z maltańską Valettą FC, a GKS Katowice musi odrobić jednobramkową stratę, bo na Słowacji przegrał z MSK Żyliną 1-2. Mecz Rakowa o 19:30, GKS-u godzinę później. Tymczasem bramy piłkarskiego raju, czyli Ligi Mistrzów, zatrzasnęły się przed polskimi klubami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, a Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii, historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
14: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Wstyd, po całości. It's very disappointing. To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Powinniśmy to byli utrzymać. Mówił trener Nils Frederiksen. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1, mówi trener Michal Gaszparik.
15: Byliśmy blisko tej dogrywki, może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, dlatego awansował Fenerbahce.
14: Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
13: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Włodarczyk czy Paweł Fajdek. 2 lata temu w Rzymie w roku olimpijskim Polska zdobyła w Mistrzostwach Europy 6 medali, w tym 2 złote Bukowieckiej i młodziarza Wojciecha Nowickiego, który jest też w kadrze na zawody w Birmingham. Te zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sierpień wydawał się terminem odległym, a teraz 6,5 minuty po 19. 30 lipca w kalendarzu to właściwie już tylko taki mały skok.

0: Reklama.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji?

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim. Porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag. Warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia. Dla ciebie.

Wszystko się zgadza i w piosence, i w kartce z kalendarza. Sunshine Day, Matt Bianco i klimaty takie letnio-urlopowo-lipcowe. Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Dzień Sernika. Jak to pięknie można połączyć. Wypad mały gdzieś na jakiś serniczek. Albo wspólne takie serniczkowanie, o tak to nazwijmy, bo chyba dzisiaj chyba taki sernik na zimno szybciej by wyszedł, niż gdybyśmy mieli to wszystko. Chociaż wrzucamy do pieca i już możemy rozmawiać. Czwartek, 30 lipca, no to właśnie takiej miłej, słodkiej rozmowy wam życzę. No to popołudnie i wieczór 19:19, a my tutaj sobie będziemy do tego wszystkiego dorzucać bardzo przyjazne dźwięki.

0: Przed nami ostatni tegoroczny seans w ramach Kina na Sztuki w Galerii Tarasina w Kaliszu, a szczegóły w wiadomościach o 19.30 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
1: Radio na wakacje.

0: Ja, supermenka do muzyki wrócimy za moment. Jest 19.30. Jeszcze sprawdźmy, co w regionie. O tym opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Próbowała przemycić narkotyki do aresztu, teraz sama ma problemy. Ponadto ostatni seans tegorocznego Kina na Sztuki, a w sporcie lotnisko w Michałkowie, które będzie gościć mistrzostwa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Żeby urozmaicić ukochanemu pobyt w areszcie śledczym, próbowała przemycić dla niego narkotyki. Schowała je pod językiem. Mowa o 34-letniej Kaliszance, która przyjechała na widzenie do partnera przebywającego w areszcie śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Zakazany prezent funkcjonariusze odkryli w czasie przeszukania kobiety.
3: Funkcjonariusze służby więziennej podczas kontroli przed widzeniem z osadzonym ujawnili przy kobiecie substancje, które nie powinna w ogóle wnosić na teren jednostki penitencjarnej. Jak ustalono, mieszkanka Kalisza próbowała przemycić niewielkie foliowe zawiniątko z tłuszczem roślinnym, ukrywając je pod językiem. Czujność funkcjonariuszy sprawiła jednak, że plan się nie powiódł. Na miejsce wezwano policjantów, którzy zatrzymali 34-latkę i przewieźli ją do ostrowskiej komendy. Wstępne badania zabezpieczonej substancji wykazały, że jest to marihuana.
2: Powiedział Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. W czasie przesłuchania kobieta przyznała, że miała świadomość, iż wnosi substancję zabronioną, jednak liczyła na to, że nie zostanie wykryta podczas kontroli. Teraz Kaliszanka stanie przed sądem.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Czas na ostatni tegoroczny seans w ramach Kina na Sztuki w Galerii Tarasina w Kaliszu. Dla zainteresowanych, kiedy on się odbędzie, śpieszymy z odpowiedzią.
4: Zapraszamy w czwartek do Galerii Sztuki imienia Jana.

0: oraz zawody Ostrów Glide. Już na ten moment mamy zgłoszonych 74 zawodników, więc zawody też z dosyć sporą liczbą pilotów, w czterech klasach łącznie. Także od sierpnia zapraszamy również na śledzenie zmagań.
1: Dodajmy, że zarówno w Mistrzostwach Polski Juniorów oraz w zawodach Ostrów Glide wystartują piloci Aeroklubu Ostrowskiego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 27 minut do 20. YouTube Streets of Dreams.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

18 minut pozostało do godziny 20, ostatni dzień lata. Nie, to żadna pomyłka, tylko tak się piosenka nazywa, która za moment, ale tego lata przed nami jeszcze 54 dni, przynajmniej astronomicznego lata. Dzisiaj jeszcze słońce z nami do 20:42, już chyba coraz szybciej robi się ciemniej, nie chcę was straszyć absolutnie, do końca lata jeszcze trochę, ale dzień i tak jest bardzo długi i mam nadzieję, że same dobre rzeczy jeszcze nas dzisiaj czekają w nim. Jeśli chodzi o muzykę, możecie być spokojni na pewno.

0: 8 minut pozostało do 20 o 20, między innymi w wiadomościach o definicji mobbingu, która będzie prostsza, ma to ułatwić sprawy w sądzie. Ten temat między innymi dzisiaj, a UEFA wytacza ciężkie dzieła w konflikcie z FIFA. Ten temat również o 20 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Polska będzie w powietrzu zwrotnikowym. Upalnie, bardzo dynamiczna pogoda jutro, bo zachmurzenie umiarkowane i duże, gorące od 33 do 36 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany z zachodu i północnego zachodu, ale już po południu od zachodu w stronę centrum będą postępowały przelotne opady deszczu. Wieczorami miejscami burze, możliwe również burze z gradem, a w czasie burz wiatr porywisty. Biometr neutralny będzie przechodził w niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 20.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Mogło dojść do tragedii, mówi ekspert o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Definicja mobbingu będzie prostsza, to ma ułatwić sprawy w sądzie. Katowiccy lekarze, by uratować dziecko, przebudowali jego serce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101 spadła dziś na Lubelszczyznę. To pocisk, który Rosjanie wielokrotnie wykorzystywali do uderzeń na Ukrainę. Była uzbrojona, a więc mogła spowodować wielką tragedię, mówi korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa Piotr Andrusieczko.
4: Trafienie takiego pocisku bezpośrednio na przykład w obrębie miasta, w budynek, powoduje ogromne zniszczenia. To jest jednak duża masa, duża głowica, duży ładunek wybuchowy i to po prostu może taki pocisk znieść albo cały budynek, albo kilka pięter.
3: Polskie służby usiłowały przechwycić obiekt, jednak ten zniknął z radarów. Kilka minut po tym zdarzeniu w województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe. W przypadku syreny trzeba reagować natychmiast, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
5: Jeżeli wyje syrena alarmowa, wszyscy musimy być przygotowani, że to nie jest czas na zastanawianie się nad tym, czy alarm jest próbny, fałszywy. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie.
3: Jednak nie zawsze musi być to zagrożenie. W sobotę o 17:00 syreny tradycyjnie już zawyją w Warszawie i wielu innych miejscach dla uczczenia pamięci powstańców warszawskich w 82. rocznicę. Mieszkańcy okolic Tarnawy, Kolonii mówią, że słyszeli potężny huk, a potem słup ognia rozświetlił niebo. Rakieta spadła o świcie.
6: Dla mnie to jest tragedia, no bo nic nie wiemy tak naprawdę.
7: Ten wybuch obudził mnie. Do góry patrzę, a tu taki snop czarnego dymu.
3: Pierwsze służby pojawiły się na miejscu kilkanaście minut po wybuchu rakiety. Miejsce, gdzie spadła rakieta, cały czas jest oddzielone policyjną taśmą. Zmieniamy temat. Definicja mobbingu będzie mniej skomplikowana. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy. Stara definicja miała 20 lat i według ekspertów trudno było w oparciu o nią udowodnić, że pracownik jest krzywdzony w pracy. Według statystyk tylko 10% sądowych spraw wygrywają poszkodowani pracownicy. Nowe prawo podniosło też kwotę minimalnego odszkodowania dla ofiary mobbingu. UEFA wytacza ciężkie działa. Europejska Federacja Piłkarska zagroziła bojkotem następnych Mistrzostw Świata, jeśli Federacja Światowa nie wycofa się z pomysłu, by sprzedać prawa do mundialu w prywatne ręce. Niedawno szef FIFA Gianni Infantino oświadczył, że FIFA chce częściowo sprywatyzować następny mundial, sprzedając część praw m.in. firmie związanej z Donaldem Trumpem. Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
8: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
9: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
8: Tak. Jak jesteśmy w domu, zapominamy, że on
9: Się po prostu bawi ze swoim rodzeństwem i po prostu to jest po prostu inne tak. Dziecko.
3: To jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie. W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Brawo. 4 minuty po 20. A my wracamy do muzyki.
1: Summertime w Radio Centrum.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Kwadrans po 20. Jeszcze najlepsze życzenia dla tych, którzy dzisiaj świętują urodziny i dla tych, którzy mają imieniny: Aldona, Julita, Leopold, Leopolda, Maksyma, Maryna, Paweł, Piotr. Wszystkiego, co najpiękniejsze dla was.
1: Summer Time w Radiu Centrum.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie. Let.

Mimo, że to około 21 km rowerem, to jest to rajd dla każdego, i dzieci, i dorośli, i całe rodziny mogą brać udział właśnie w tej wyprawie. Rajd rodzinny rowerowy trzech gmin już 9 sierpnia. Start do 14 spod sali OSP w Słuszkowie, meta sala OSP w Dzierzbinie. No i po drodze naprawdę sporo pięknych różnych przystanków. Co zabrać ze sobą, gdzie się zgłosić, to wszystko znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum i radiowa strona RCFM. Wójt gminy Mycielin i Ośrodek Kultury w Mycielinie zapraszają rodzinny rajd rowerowy trzech gmin już 9 sierpnia. Same

7 minut pozostało do 21. Do tego czasu jeszcze oczywiście Summer Time w Radiu Centrum Muzyka, jaką lubisz. Gramy tutaj specjalnie, żeby wieczór mijał bardzo przyjemnie. No i będziemy też informować na bieżąco, co dzieje się w kraju i na świecie. To 21. A teraz Enya.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Ciąg dalszy upałów, ale jutro jeszcze intensywniej, od 33 do 36 stopni maksymalnie w naszym regionie. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i z północnego zachodu, ale mogą pojawić się burze. Po południu już przelotne opady deszczu, zachmurzenie w ciągu dnia umiarkowane, wzrastające do dużego, a w czasie burz w porywach wiatr nawet do miejscami 60 km na godzinę. Biometr neutralny będzie przechodził w niekorzystny w związku z dynamiczną pogodą.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 21. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rząd potwierdza, na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. Koniec ze smartfonami w szkołach. Prezydent podpisał ustawę. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, awansowali do półfinału Ligi Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd potwierdził, rakieta, która rano spadła na Lubelszczyznę, to był rosyjski pocisk CH-101, mogący przenosić nawet głowice jądrowe. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Służby wyjaśniają okoliczności upadku rakiety w rejonie Tarnawy Kolonii. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią mieszkańcy.
4: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
5: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
4: Wie pani, to jest okropny wybuch, potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego, po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
5: W takim pięknym miejscu pan mieszka.
4: A tu nagle spokój i spokój jest po prostu zakłócony. No ale co zrobić? Życie.
3: W związku z naruszeniem polskiego terytorium przez rosyjską rakietę odbyły się konsultacje z NATO, a rząd zapowiedział analizę procedur alarmowych. To eskalacja, piszą amerykańskie media. Jeśli okaże się, że obiekt, który nocą spadł na terytorium Polski, to rosyjska rakieta, ryzyko bezpośredniej konfrontacji Rosji z NATO będzie bliżej, ocenił New York Times. O eskalacji wojny na Ukrainie mówi też stacja CNN. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi premier Donald Tusk w miejscu znalezienia pocisku na Lubelszczyźnie.
6: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
3: Polskie służby w nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. W akcji od początku brały udział F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Nie mam żadnych uwag do działania i do podjętych decyzji, wręcz przeciwnie. Mam pozytywną ocenę sprawności, czasu podjęcia i widać, że każde doświadczenie, które zdobyliśmy, też powoduje, że te procedury są usprawniane, zmieniane, jeżeli trzeba. Zmieniliśmy prawo dotyczące autoryzacji użycia broni.
3: Według szefa MON-u do tego czasu pocisk zdążył uderzyć daleko od zabudowań, zanim zaistniało tego rodzaju ryzyko. W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska, ceniona aktorka filmowa i teatralna oraz piosenkarka. Artystka przez dekady była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury. Zapisała się w historii polskiego kina rolami w takich filmach jak Rękopis znaleziony w Saragosie, Salto, Jowita czy Hydrozagadka. Uczniowie nie będą już mogli korzystać ze smartfonów w szkołach. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. Smartfony będą zakazane w podstawówkach zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. W wielu szkołach taki zakaz już obowiązywał, ale były to wewnętrzne ustalenia. Zakaz ma obowiązywać powszechnie. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową tworzą Japonia i USA.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Hydrozagadka to niesamowita, chyba najsłynniejsza czołówka nie do podrobienia, nie do porównania z innymi, jeżeli chodzi o polskie kino. No i Iga Cembrzyńska tam fantastycznie śpiewa obsadę filmu. W ogóle to jest niesamowita, zupełnie inna opowieść i fabuła, oprócz tego, co potem w samej treści. 5 minut po 21:00. Wracamy do muzyki.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Barry White na 106,4, 19 minut po 21, 30 lipca w kalendarzu, a najbliższy weekend będzie można również podzielić się krwią. To już w niedzielę, półmetek wakacji prawie, no to oznacza, że kurczą się zapasy krwi. Polski Czerwony Krzyż Kalisz, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu i gmina Opatówek zachęcają do tego, żeby już wziąć udział w najbliższą niedzielę w takiej akcji. Akcja Krwiodawstwa w Opatówku już w najbliższą niedzielę 2 sierpnia. Plac Wolności między 9 a 13 można podzielić się krwią, która być może komuś uratuje życie.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Od 33 do 36 stopni jutro maksymalnie w ciągu dnia i mogą pojawić się przelotne opady deszczu po południu, a wieczorem także i burze. Lokalnie z gradem. Wiatr jutro słaby, umiarkowany z zachodu i północnego zachodu, w czasie burz porywisty. Biometr neutralny wraz z dynamiczną pogodą będzie zmieniał się w niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie mi 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Po incydencie na Lubelszczyźnie rząd zapowiada zmiany w systemie alertów SMS. W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody powodem susza. Półfinalistka Wimbledonu Alicja Rosolska kończy karierę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny alarmowe, ale nie otrzymali SMS-owego alertu z informacją o zagrożeniu. Chodzi o upadek rosyjskiej rakiety o świcie w Tarnawie Kolonii. Rząd tłumaczy, że procedura wysyłki została uruchomiona, jednak zanim wiadomości mogły trafić do odbiorców, sytuacja została opanowana. Jak wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, system nie wysyła takich powiadomień natychmiast i ich dostarczenie wymaga czasu.
4: SMS-y wymagają przy masowej wysyłce trafienia w możliwość, w okienko wysłania. Czasem to jest opóźnienie kilku minut, ale w tym przypadku właśnie to kilka minut było decydujące, ponieważ alarm został odwołany właśnie po kilku minutach od jego zarządzenia.
3: Premier zapowiedział, że w przyszłości mieszkańcy będą otrzymywać SMS-y nie tylko o zagrożeniu, ale także po jego zakończeniu. W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
5: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
3: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają m.in. do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Strażacy w Szwecji walczą z pożarami lasów, które wybuchły na zachód i północ od Sztokholmu. Z powodu kataklizmu zamknięto fragment autostrady. Z pożarami i nową falą upałów zmaga się niemal cała Europa. Temperatura miejscami sięga 40 stopni, a to utrudnia strażakom walkę z ogniem. Płoną obszary w regionach od Portugalii po greckie wyspy i Turcję. Polska półfinalistka Wimbledonu kończy karierę. Alicja Rosolska, która kilka lat temu dotarła do najlepszej czwórki debla wielkoszlemowego turnieju w Londynie, ostatni raz zagra w swoim rodzinnym mieście. W przyszłym tygodniu w Warszawie turniej WTA 125 na kortach Legii.
6: Już na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami. Więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
7: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę kwalifikacje od poniedziałku turniej główny i tutaj rakieta czeka.
6: Tak, tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
3: A Rosolska w finale debla grała w Warszawie 4 lata temu, gdy turniej jeszcze na kortach ziemnych organizował Tomasz Świątek, ojciec Igi. W Europie zaczął się sezon obserwacji Perseidów, czyli spadających gwiazd. Najlepiej widać je z dala od świateł miasta. W Polsce szczyt sezonu na Perseidy przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia, a najlepsze warunki do obserwacji będą po północy i nad ranem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A do północy ile jeszcze muzyki i dźwięków upłynie na 106,4. 3,5 minuty po 22. Santana już teraz między innymi. Wracamy do muzyki na dłużej.

0: Zanim księżyc, zanim sen, po piosence księżycowej, już teraz czas najwyższy na...
1: Kropla wieczności.
2: Najlepsze dopiero przed nami. Znajomy, który przed laty wyemigrował do Australii, pisał mi o tym, że wyczarterował mały samolot na kilkudniową wycieczkę. I wiesz, co tam zobaczyłem? Zapytał. Wielkie nic. Jak się okazuje, 80% tego kontynentu to pustynie. Czasami nasze życie również sprawia takie wrażenie. W 80% pustynia, głusza, pustka, ani żywego ducha. Mojżesz przeżył coś takiego. Prosto z dworu Faraona trafił na pustynię, aby paść tam owce. Zabójca, człowiek przegrany, wyrzutek, nieudacznik. Ale coś się wydarzyło. Bóg wyciągnął go z pustyni. Pustynia to nie dożywocie, tylko etap przygotowawczy. Bo Bóg ma plan. Mojżeszu, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź mój lud z Egiptu. Co takiego?

9 minut do 23:00. Jeszcze będziemy przypominać, że uczniowie już nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. A polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1, jeśli chodzi o ćwierćfinał Ligi Narodów. W Chinach będziemy wracać również do tego i zapowiadać również sobotni półfinał, gdzie nasi zawodnicy zmierzą się ze Słowenią. Szczegóły już o 23:00.

0: Kierunek Lato, tu muzyka, jaką lubisz i wieczór, w którym dzisiaj na pewno sporo takich pięknych przebojów jeszcze przed nami. Ja jeszcze o tej pogodzie, która nas czeka. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Grażyna Marciniak. Cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
0: Upał od 33 do 36 stopni. Ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej może być kontynuowane także z wyższym stopniem, ale na razie to, co przed nami, to upał na jutro. Możliwe także burze po południu i wieczorem, lokalnie z gradem, a wiatr słaby, umiarkowany z zachodu i północnego zachodu podczas burz porywisty.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 23. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rząd potwierdza, na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. Koniec ze smartfonami w szkołach. Prezydent podpisał ustawę. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, awansowali do półfinału Ligi Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd potwierdził, rakieta, która rano spadła na Lubelszczyznę, to był rosyjski pocisk CH-101, mogący przenosić nawet głowice jądrowe. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Służby wyjaśniają okoliczności upadku rakiety w rejonie Tarnawy Kolonii. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią mieszkańcy.
4: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
5: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
4: Wie pani, to jest okropny wybuch, potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego, po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
5: W takim pięknym miejscu pan mieszka.
4: A tu nagle spokój i spokój jest po prostu zakłócony. No ale co zrobić? Życie.
3: W związku z naruszeniem polskiego terytorium przez rosyjską rakietę odbyły się konsultacje z NATO, a rząd zapowiedział analizę procedur alarmowych. To eskalacja, piszą amerykańskie media. Jeśli okaże się, że obiekt, który nocą spadł na terytorium Polski, to rosyjska rakieta, ryzyko bezpośredniej konfrontacji Rosji z NATO będzie bliżej, ocenił New York Times. O eskalacji wojny na Ukrainie mówi też stacja CNN. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi premier Donald Tusk w miejscu znalezienia pocisku na Lubelszczyźnie.
6: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
3: Polskie służby w nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. W akcji od początku brały udział myśliwce F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Nie mam żadnych uwag do działania i do podjętych decyzji, wręcz przeciwnie. Mam pozytywną ocenę sprawności, czasu podjęcia i widać, że każde doświadczenie, które zdobyliśmy, też powoduje, że te procedury są usprawniane, zmieniane, jeżeli trzeba. Zmieniliśmy prawo dotyczące autoryzacji użycia broni.
3: Według szefa MON-u do tego czasu pocisk zdążył uderzyć daleko od zabudowań, zanim zaistniało tego rodzaju ryzyko. W wieku 87 lat zmarła Iga Cembrzyńska, ceniona aktorka filmowa i teatralna oraz piosenkarka. Artystka przez dekady była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury. Zapisała się w historii polskiego kina rolami w takich filmach jak Rękopis znaleziony w Saragosie, Salto, Jowita czy Hydrozagadka. Uczniowie nie będą już mogli korzystać ze smartfonów w szkołach. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. Smartfony będą zakazane w podstawówkach zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. W wielu szkołach taki zakaz już obowiązywał, ale były to wewnętrzne ustalenia. Zakaz ma obowiązywać powszechnie. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową tworzą Japonia i USA.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.